0: Od rana najlepiej i od rana najgłośniej. Michiko w RMF Max i wstawaj, nie udawaj.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Siemanko. Dzień dobry, siemano ekipa.
1: I zastanawiamy się jednocześnie, jaka praca, kto jeszcze nie śpi o tej porze. Dajcie nam znać, nagrajcie głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max.
2: No bardzo prosimy, czy to piekarze, czy to kolejarze, kto nie śpi, dajcie znać, jesteśmy bardzo ciekawi, chętnie od was usłyszymy głosówki. Najlepsza droga, żeby dotrzeć do studia RMF Max.
1: Kręcisz w taksówce albo kręcisz na widlaku, to też się odzywaj, jak, zwłaszcza jak miałby to być twój pierwszy raz.

0: Słuchajcie, jaki to jest budzik, petarda od samego rana. Ring my bell i age w RMF Max jeszcze przez szóstą.
1: Jest nadzieja, jeżeli chodzi o młodych ludzi, szczególnie tych z Krakowa, ponieważ młodzi krakowianie tyle zaczęli zbierać butelek, ale to dosłownie tyle worów, że zaczęli nawet o nich pisać w internecie.
2: A, to super, ale to myślę, że nie tylko w Krakowie, w całej Polsce zbierajemy buteleczki, wymieniamy na pieniądze, no i taka rada dla rodziców na rok szkolny, zamiast kieszonkowego, to możesz dać po prostu teraz siatkę z butelkami i elo, niech z jakąś razą.
1: I na wycieczkę, nie? Do Zielonej Góry.
2: A ty, Ignacy, ile dostajesz butelek od rodziców?

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers, 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
0: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
12: Poznań 93,5 FM.

0: To jest najlepszy sposób, żeby zacząć wrzesień. Rihanna w RMF Max i We Found Love. No i 1 września, tak to dzisiaj. Pytam was o to, kto jeszcze przed 6 i dlaczego nie śpi, który zawód?
1: No, na przykład Mariusz. Mariusz pisze, który prowadzi autobusy od samego rana. Nie wiemy dla ciebie, Mariusz, co to znaczy rano, ale to dla nas jest przed rano, tak naprawdę.
2: Tak, nagrywacie nam swoje głosówki. Kamil też mówi, że dostawczaki zero spania za kółkiem i ostro lecimy od samego rana.
0: No i jest jeszcze Natalia, która napisała, że wcale się na to nie pisała, ale od rana ma pracę pod tytułem prasowanie koszul na rozpoczęcie roku.
1: Więc teraz nagraj nam głosówkę, zobacz jak to jest, usłyszeć się na antenie RMF Max. Niech cała Polska usłyszy, w jakim zawodzie pracujesz.
2: Czyli na Instagramie albo na Facebooku nagrywasz głosóweczkę i razem robimy galerię ludzi pozytywnie obudzonych.
3: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Dopalacze wciąż są poważnym problemem w naszym mieście. Na szczęście statystyki przyjmowanych pacjentów w ostatnim czasie nie rosną, ale dla medyków wyzwaniem są nowe substancje, po które sięgają coraz młodsi pacjenci.
4: Nie ma jakiegoś lawinowego na szczęście wzrostu. To ta liczba pacjentów, którą mamy, utrzymuje się na pewnym stałym poziomie. Zmienia się tylko substancje, które używają. I to do tej pory, no nie reklamując, ale myślę, że to jest tak powszechna nazwa, mefedron, był bardzo częstym, bardzo powszechnym. W tej chwili zdarzają się inne silniej działające, intensywnie działające substancje. One były już kiedyś, one powracają, bo gdzieś pewnie moda, pewnie gdzieś zainteresowanie powoduje, że tak się dzieje.
3: Mówił toksykolog Erk Matuszkiewicz ze szpitala imienia Raszej w Poznaniu. Przez cały wrzesień na poligonie w Biedrusku będą odbywać się strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej. Zaplanowano je od poniedziałku do soboty, między innymi w godzinach od 7 do 15 oraz od 20 do 2 w nocy. Na poligonie obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób nieuprawnionych. Więcej oczu na poznańskich kąpieliskach. Dodatkowe kamery monitoringu pojawią się w pobliżu wody, a wszystko w trosce o bezpieczeństwo. Ze szczegółami Przemek Wałczyński.
5: Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji chcą rozbudować monitoring nad Rusałką, w Strzeszynku, Krzyżownikach i Kiekszu. Nowe stacjonarne kamery będą obserwować tafle wody, uzupełniając działający już monitoring ruchomy, a to ma zwiększyć bezpieczeństwo przede wszystkim poza sezonem, kiedy na kąpieliskach nie ma już ratowników. Montaż w Strzeszynku i Kiekszu rozpocznie się już jutro. Całość będzie kosztować 76 tysięcy złotych.
3: Poznań spadł na 4 miejsce w rankingu miast przyjaznych do życia. Wcześniej nasze miasto zajmowało miejsce 1.
6: Bycie 4 w takim rankingu to jest bardzo dobra pozycja. Oczywiście najlepiej być 1. Byliśmy 2-krotnie czy 3-krotnie na 1. pozycji. Jestem przekonany, że na tą pozycję wrócimy. Tych rankingów różnych jest bardzo wiele. Są też inne i w tych innych rankingach też się mieścimy zawsze w ścisłej czołówce.
3: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Nasze miasto w najnowszym zestawieniu wyprzedziły Szczecin, Lublin i Łódź. 1 200 000 złotych dofinansowania otrzymała Mosina na budowę nowej wieży widokowej w Pożegowie na tak zwanych Gliniankach. Inwestycja obejmie także między innymi nową kładkę, schody, ścieżki pieszo-rowerowe, wiaty i uporządkowanie zieleni. Właśnie ogłoszono przetarg, a szczegóły znajdziecie na stronie gminy Mosina. Ceramika, sztuka i rzemiosło spotkają się podczas 3. edycji festiwalu Od materii do produktów z Farzędzu. Będziecie mogli między innymi zobaczyć, jak z surowej gliny powstają wyjątkowe przedmioty. W programie także prezentacje, warsztaty i spotkania z twórcami. Festiwal potrwa od 19 do 20 września, a jeśli jesteście twórcami, to jeszcze możecie się zgłaszać. Szczegóły na stronie gminy Farzędz.

0: Jakby ktoś się chciał obudzić obok Somber, to możemy to dla was zrobić w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: 9 minut po godzinie 6 i już cała ekipa RMF Max nie śpi, nie mówię tylko o nas, ale przecież to wy jesteście najlepszą naszą poranną ekipą i piszecie do nas na Messengera, na Instagrama. Jaki zawód nie śpi i Gosia florystka nie śpi, bo jedzie na giełdę, a floryści to są ci, którzy walczą floretem.
0: Nie? Tak, tak, Filip,
2: tak. To na igrzyska.
0: Jadą na giełdę, żeby kupić sobie nowe florety.
2: A Paweł na przykład nie śpi, bo...
3: 40 ton pion, Paweł, kierowca tira.
2: 40 ton pion. Jakby ktoś się pytał, to kierowcy, którzy wożą właśnie 40 ton
4: to
2: pion,
4: jadą.
2: Jakby
0: pozdrawiamy.
2: Co. Roxana mówi, że nie śpią betoniarze.
4: A, ale to dlatego, że co, że słyszysz, że nie śpią, czy mieszasz?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF.
2: Grucha się kręci od rana.
4: Floryści, betoniarze, przybijcie sobie pionę.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Jeszcze przed szkolnym dzwonkiem Alex Warren zagrał swój numer Passenger. Jest 17 minut po godzinie 6, a jeżeli nie idziesz do szkoły, to znaczy, że idziesz do pracy na pewno. A z nami się idzie dużo lepiej.
1: Tak, mamy dla was super ciekawostki, potem do powtarzania przez cały dzień wszystkich, których spotkacie. I teraz słuchajcie, naukowcy znowu pochylili się nad bardzo ważnym tematem. Czy należy spać 8 godzin? Czy to jest ważne? Czy to jest konieczne? I otóż, tak jak naukowcy zwykle mówią, no to nie wiadomo. Nie do końca. Można, ale jakby pokazują, że to nie dla każdego, że to nie jest sztywny minimum i niekoniecznie 8 godzin może.
2: No ale to można, trzeba, czy nie trzeba w końcu?
1: No,
2: nie trzeba.
1: Nie trzeba.
2: Można, ale nie trzeba? No okej, czyli nie trzeba, ale musisz sobie potem zrobić w ciągu dnia drzemkę. Okej.
3: Max. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą? Cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, o których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
10: Dzień dobry! Znowu to samo auto?
11: Tak, znowu coś się zepsuło.
10: Naprawić można wszystko, tylko czy jeszcze warto?
12: Jeśli kolejne naprawy kosztują więcej niż samochód jest wart, czas na racjonalny krok. Zadzwoń do Capral Car. 515 101. Legalna stacja demontażu. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. 515 111 111. Powtarzam, 515 111 111.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
13: No to życzę szczęścia.
14: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
15: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
16: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
17: Ach, herbat kochanie, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
16: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
17: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
15: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
3: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
19: Poznań 93 i 5 FM.

0: Nie ma wolnej gry o poranku w RMF Max. Accent i Kylie minuta dokładnie jest na zegarach po wpół do siódmej.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Polska górą!
0: Co zrobiliśmy?
3: Trzeba to wykrzyczeć. Znaczy jeszcze nic nie zrobiliśmy, ale dopiero zrobimy, ponieważ dwóch Polaków, Patec i Pawbit, znany z Instagrama, chcą wejść w Pakistanie w paśmie Karakorum na szczyt, który do tej pory jeszcze nie został absolutnie zdobyty przez żadnego człowieka. No to są wariaty, nie? No wariatecy, nie?
4: Ale rozumiem plan, ma sens, bo jak już ta góra będzie miała jakieś imię, jak już ktoś tam jakoś nazwie, to będą mogli sprzedawać ciupaki z tą nazwą, no to kurczę, chyba warto, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Chociaż nie wiem, no można też na ciupadze po prostu napisać Zakopane. Jak nad morzem idą, to co, w Karakorum nie pójdą, no? Serio?

0: Co to tak nas rozkosznie buja, to oczywiście Tame Impala i Dracula w RMF Max. Wow.
1: 6:38. Wstajemy jednocześnie z wami i czytamy najważniejsze informacje, bo te są naprawdę istotne.
2: Najważniejsze.
1: No, informacje, no wiadomo, takie są, nie?
2: Słuchajcie, zanim flash, to jeszcze u nas o tym, że 12% badanych osób, Polaków oczywiście, bo to nas dotyczy, zadeklarowało, że zarobki pozwalają im komfortowo i bez większego problemu finansowego na większe wydatki.
0: 12% tylko jest zadowolonych z tego, ile zarabia?
1: Ale ja muszę powiedzieć, że jak tak dzisiaj patrzę na swoje konto, to do pierwszego nie powinienem mieć absolutnie żadnego problemu. Max.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
5: To auto wciąż tu stoi?
6: Nie, ono już tu mieszka. Nie jeździ, nie wygląda, tylko zajmuje miejsce.
5: Jeżeli twój samochód od miesięcy zajmuje tylko

0: Niedzielę hit kolejki przy Bułgarskiej. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Wielkie piłkarskie emocje, wuchta wiary i niepowtarzalna atmosfera, której nie da się zapomnieć. Wpadnij na Enea Stadion i wspólnie ponieśmy niebiesko-białych do zwycięstwa. Lech Raków. Niedziela, 6 września, godzina 17:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Spotkajmy się na stadionie.
1: Paweł?
2: Mhm.
1: Powiedz coś po logistycznemu.
2: Spedycja wiedzy, transport kompetencji, dobra praca. Masz w tym biznes.
1: Czyli co?
2: Jak to co? Studia w Wyższej Szkole Logistyki.
1: Zapisz się na studia.
2: WSL. Masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Lugoń, ulica Armii Poznań 37.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: studiu RMF Max szaleństwo, latają kartki, wszyscy tańczą, a to wszystko na 11 minut przed godziną 7, bo to jest Enrique Iglesias.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuszko.
3: Ej, siemano mordeczki, co? Idziemy dzisiaj do szkoły?
4: No wiadomo, poczekaj.
3: Ktoś tu dzwoni. Słuchajcie, bierzemy was za rękę, bo jesteście najlepsi, idzie razem do szkoły, no ale pytanie jest takie. Co byś sobie kupiła, co byś sobie kupił do szkoły, gdybyś dzisiaj zaczynał rok szkolny?
5: To jest...
0: Ale super.
5: Ja po prostu, ja marzę o takim piórniku z X-Menem.
3: Oh.
5: I to było coś takiego, o czym zawsze absolutnie marzyłem do szkoły. Ludzie.
0: Mateuszko?
3: Ja bym chciał mieć taki plecak z jakimiś fajnymi naszywkami.
0: Ja bym chciała mieć też piórnik taki z takiego futerka, ale taki duży, żebyś tam dużo pisaków fajnych mieściło. No i długopisów z brokatem. Taki bym sobie kupiła.
5: Ekipa, daj znać nam głosówką na Facebooka RMF Max albo przez naszego Instagrama, bo tam też można wysyłać nam głosówki. Co fajnego byś sobie kupił do szkoły, gdybyś teraz zaczynał albo zaczynała nowy rok szkolny.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A najlepsze w tym wszystkim jest to?
3: No.
0: Że można sobie to wszystko kupić za dorosłe pieniądze. 10 do 7.

0: Daria zawiało w RMF Max 5 przed siódmą. Pytaliśmy was o to, co byście sobie do szkoły kupili, gdybyście dzisiaj do szkoły szli. Adeta?
1: Ależ pozwoliliście mi wrócić do moich młodzieńczych lat. Ja to bym sobie kupiła Walkmana i piórnik na trzy zamki, w którym siedziałby Tamagotchi i oczywiście zdechłby na lekcji matematyki, bo nie mogłabym go nakarmić.
2: To jest sztos. I cały czas możecie nam jeszcze nagrywać. Co byście sobie kupili do szkoły, gdybyście do niej szli dzisiaj?
3: A teraz zostańcie z RMF Max, bo jest to 6:56, a to oznacza, że o 7:00 Flash, sport i pogoda. Koniecznie zostańcie, żeby tych informacji posłuchać i nagrać nam głosówkę.

0: 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
8: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Sity na maksa.
17: Poznań 93,5 FM.
18: 7 jeszcze na zegarach, to oznacza Flash Sport i pogodę w RMF Max. Ania Łopuszańska gotowa. Dzień dobry.
19: Rosjanie znów uderzyli w Kijów. W nocy na stolicę Ukrainy skierowane zostały rakiety balistyczne. Są ofiary i ranni. Tuż przed 3 nad ranem odnotowano kilkadziesiąt eksplozji. A od północy kierowcy w Polsce tankują drożej. To już oficjalny koniec programu CPN. Więcej kosztuje nas litr 95 i oleju napędowego.
20: Będzie to w obu przypadkach, zarówno dla benzyn, jak i oleju napędowego, oznaczało podwyżki w przedziale 60-90%. Pewnie nie na wszystkich stacjach będzie jednakowa podwyżka, ale podwyżki do 90 groszy to jest takie minimum, którego musimy się spodziewać.
19: Mówiła Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw z biura Reflex. My do tego tematu będziemy jeszcze wracać, a dziś oficjalny start szkoły. Wraz z 1 września duże zmiany. Od nowego roku szkolnego w dziennikach elektronicznych pojawią się blokady. Nauczyciele nie będą już dostawali wiadomości od rodziców poza godzinami pracy.
0: No nie ukrywam, byliśmy zestresowani faktem, że można do nas napisać w każdej chwili. Wielu rodziców próbowało nawet na urlopie, wiedząc, że jesteśmy na urlopie. Stąd takie odgórne zabezpieczenie, które pozwala nam, że tak powiem, spać spokojnie, jest bardzo potrzebne.
21: W końcu nauczyciel będzie miał prywatne popołudnia. Miejmy nadzieję, że tych przepisów będziemy się trzymać i nikt nie będzie miał do nikogo pretensji, że przecież wysyłałem, a pani nie odpowiedziała.
19: Usłyszała od nauczycieli ze Szczecina Anna Pałamar. To koniec pewnej epoki. Po 21 latach z reprezentacją Argentyny żegna się Leo Messi. Rozegrał 207 meczów, w których strzelił 125 goli. Z drużyną narodową zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo świata. Dałem z siebie wszystko, nie mam już nic więcej do zaoferowania. Tak napisał w mediach społecznościowych 39-letni piłkarz. A teraz jeszcze więcej sportu, bądźcie z nami.
18: Messi, wróć!

0: Polskie siatkarki meldują się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Pokonały Portugalki 3-0, w czwartek zmierzą się z Holandią. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Nasza tenisistka pokonała Chinkę Xiu Wang 6-2, 6-3. Awans do drugiej rundy turnieju wywalczył sobie także Hubert Hurkacz. Pokonał Damira Dżumhura 6-4, 4-6, 6-1, 6-1. A za burtą US Open niestety Maja Chwalińska, która uległa Amerykance Taylor Townsend 2-6, 3-6. Z kortów przenosimy się jeszcze na murawę w meczu kończącym trzecią kolejkę La Ligue. Grat bramek, bo FC Barcelona ograła Rayo Vallecano 5-2.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: No cóż, cały wschód Polski dziś wyciąga parasole, popada też na północy kraju, na Mazowszu i w Suwałkach może dodatkowo zagrzmieć. Poza tym w pakiecie na dziś sporo rozpogodzeń, na termometrach od 20 stopni w Trójmieście przez 21 w centrum do 25 na Podkarpaciu i w Małopolsce.
3: Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 7, Ania zaraz wróci, prawda, Aniu?
0: Oczywiście, wracam.
3: Zaraz,
0: za godzinę. Świeżą porcją informacji.
3: A wstawaj, nie udawaj cały czas w składzie. Filip Kliber,
4: Karola Kowalska
3: i Mateusz Marek. Buongiorno.
4: Przepraszam, jakie skarpetki się zakłada przy takiej pogodzie? Bo to się może komuś przydać.
3: Trzy czwarte.
5: Z golfem.

0: I'm a
1: fire. 7:09, czas na lekcję podstaw przedsiębiorczości. To jest, moi drodzy, ten dzwonek, który oznacza, że możesz wygrać 15 tysięcy złotych i to w bardzo prosty sposób.
2: No i to właśnie jest ostatni dzwonek, a teraz pani profesor Kowalska opowie wam, jak to zrobić.
3: Oczywiście, drodzy państwo. Dzień dobry. No nie, dobra. Słuchajcie, sprawa jest taka. Można to zrobić naprawdę mega prosto. Nie będziemy wam tutaj mówić, że to są trudne rzeczy. To są naprawdę mega proste rzeczy podstawy do zrobienia. Podstawy, dokładnie, przedsiębiorczość. 15 tysięcy złotych czeka. Wysyłasz SMS-a z hasłem MAX na 7327 za 3,69. Tyle to kosztuje. Możesz się też zgłosić przez rmfmax.pl. Tam jest dużo różnych fajnych bonusów. Po prostu musisz to zrobić i na tym polega cała przedsiębiorczość, którą się musisz wykazać.
1: Czy można zgłaszać nieprzygotowanie w tym przypadku?
3: Nie, a po co? Nie, a po co?
2: Tylko na piątkę, bo to jest ostatni tydzień Casa de Palma. Także wszyscy zdają elegancko. Bardzo prosimy, zgłaszamy się teraz.
3: Kto się nie zgłosi, ten pała.

0: Gibbs, Kuko, Jonathan i wy w RMF Max. 20 minut po godzinie 7 gramy najlepiej, gramy największe hity i przy okazji też o zmianach w szkołach, bo dzisiaj, moi drodzy, 1 września, najważniejsze informacje szkolne.
1: Skupienie, co się zmieni w tym roku szkolnym. Wynotowaliśmy dla was specjalnie, żebyście wiedzieli, byli na bieżąco. Zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach, wjeżdża na grubo.
0: Dobrze.
1: Wprowadzenie obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Dobrze.
0: Dobrze.
1: Oraz obowiązkowe sprawdzanie prac domowych. To kiedyś było już.
2: To nie było tak, że już nie ma prac domowych. No, no słuchajcie, dużo się zmienia, nauczyciele podobno czują się nieprzygotowani, no ale cóż, to można po prostu zgłosić chyba gdzieś, nie? Można? Można? Czy to już też wycofali w tym roku?
0: Max. Drodzy uczniowie, którzy jadą na rozpoczęcie roku, jeżeli to jest dla was kara, to jeszcze nie czytaliście Krzyżaków.
3: Reklama. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoGee z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
5: Jaki jest szyfr do uśmiechniętego otwarcia roku szkolnego? Znajdziecie go wspólnie z dziećmi w ETC Swarzędz. Zapraszamy w sobotę, 5 września do emocjonującej, kreatywnej i interaktywnej zabawy Safe pełen skarbów. Od 12 do 18 na uczestników czekają zadania, zabawy oraz upominki ukryte w sejfie. Wypełnijcie 5 września misję pełne radości i wspólnie otwórzcie Safe pełen skarbów. Uśmiechnięty powrót do szkoły wspiera ETC Swarzędz.
6: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
7: Nie wierzę!
8: 15 tysięcy złotych!
9: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
10: Casa de Palma.
11: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
12: SMS o treści MAX na numer 7327.
13: Koszt 3,69.
14: Lub wejdź online na rmfmax.pl.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
16: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
17: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
18: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
19: Tej wiara. Już w czwartek hitowy mecz przy Bułgarskiej. W piątej kolejce PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Razem zapełnijmy na stadion aż po brzegi i wspierajmy kolejorza w walce o komplet punktów. Lech Jagiellonia. Czwartek, 3 września, godzina 20:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Niech będzie nas wuchta!
20: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: Wracamy do szkoły tej!
23: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji! Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
22: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody!
23: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
24: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
25: I twoje też!
26: I po reklamie.
27: Jestem Kuba.
28: Tu Martyna.
29: This is Lady Gaga.
30: Z tej strony Cleo.
31: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
32: RMF Max.
0: Poznań 93 i 5 FM.

0: żeby dobrze rozpocząć rok szkolny. Black Eyed Peas, I Got a Feeling, 7:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Dzień dobry, klaso.
0: A, dzień dobry. Wiedziałem, że tak to się skończy, no.
3: Mamy zabawę, słuchajcie, w RMF Max. Robimy quiz z wiedzy naprawdę podstawówkowej, banalnej, super prostej, ale okazuje się, że to wcale nie są proste pytania. Wczoraj tak się na przykład okazało. Możecie bawić się z nami, możecie odpowiadać, bardzo proszę. Mateusz Marek, zapraszam do tablicy. Kategoria język polski.
4: Okej.
3: Ile w języku polskim jest przypadków?
0: No ile?
4: Trzy
0: na pewno są, nie? Żeby było jasne.
4: Jest, znowu na pewno pisać, że jesteśmy głupi.
3: Bardzo możliwe. Kliber, co to jest epitet?
0: To jest połączenie rzeczownika i przymiotnika.
3: Dobrze.
0: I co teraz? No.
3: Matematyka teraz. Mateuko, ile boków ma pięciokąt?
4: No,
0: policz to.
4: Pięć.
3: Dobrze.
4: Słuchaj, to jest strasznie trudne, to jest normalnie zawał.
0: No,
3: widzisz? Dobrze, teraz Filipek. Tak. Ile to jest więcej? 1/3 czy 1/4 tortu?
0: 1/3. Trzecia, bo to jest 33%.
4: Wiedziałem, to
3: też. Nie podpowiadaj.
0: 2-0 dla mnie. Dobra, nie ściągaj.
3: Ostatnie pytanie, bardzo proszę. Mateusz, w którym roku odbył się zjazd gnieźnieński?
4: 1000.
3: Dobrze.
4: Wiedziałem to.
3: Nie ściągają. I ostatnie pytanie, Filip, co wynalazł Jan Gutenberg?
0: Ruchomą czcionkę?
3: Dobrze.
0: I co? I słuchajcie, jeżeli odpowiadaliście razem z nami, napiszcie na Messengerze, ile mieliście punktów.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: Ta zabawa jest naprawdę bardzo trudna. Proszę do tablicy, ale słuchajcie, już od jutra będziecie mogli się do niej zgłosić i pobawić się razem z nami i wygrać kieszonkowe.
3: Co więcej, będziecie się mogli zgłosić ze swoimi bąbelkami, które będziecie mieli w samochodzie i to dla nich, myślę, to kieszonkowe będzie najfajniejsze.

0: Robimy z wami wszystko na chillu. 7:39 w RMF Max. Ale też przy okazji rozpędzamy się, jeżeli chodzi o informacje, bo matura.
1: To prawda.
2: Jak co roku.
3: Czy ja mogę prosić o dzwonek z tej okazji?
0: No, oczywiście, że może prosić o dzwonek.
3: Uwaga.
1: Ja już proszę, nie, koniec dzwonka.
3: Na maturze, słuchajcie, w przyszłym roku będzie biznes i zarządzanie. To jest przedmiot, który zastąpił podstawy przedsiębiorczości w szkołach już jakiś czas temu.
1: Tak?
3: A teraz będzie można to zdawać na maturze. Tak, biznes i zarządzanie, no brzmi fajne. Poważnie.
1: Ale to faktycznie historia sięga dużo głębiej, bo zajęcia praktyczne zrobienia biznesu to były od zawsze, tylko odbywały się na długiej przerwie za szkołą, co nie?
3: Chodzi o karteczki, nie?
0: Co, Mati, za garaża idziemy?

0: www.radioafera.pl.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushing, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Już w najbliższą niedzielę hit kolejki przy Bułgarskiej. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Wielkie piłkarskie emocje, wuchta wiary i niepowtarzalna atmosfera, której nie da się zapomnieć. Wpadnij na Enea Stadion i wspólnie ponieśmy niebiesko-białych do zwycięstwa. Lech Raków, niedziela 6 września, godzina 17:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Spotkajmy się na stadionie.
2: Twój Mercedes ma więcej niż 5 lat? Zadbaj o niego w autoryzowanym serwisie MB Motors i zapłać mniej. Z programem Mercedes-Benz Service Select zyskasz do 25% rabatu na przeglądy oraz wybrane usługi serwisowe. Przegląd klasy S 2020 roku wykonasz już od 1856 zł netto, a klasy A z 2019 roku już od 1340 zł netto. Odwiedź MB Motors Poznań. Szczegóły na mbmotors.pl. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.
7: Hejka, tu Maciek.
8: Tu Kasia.
9: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
10: Hey, I'm Ed Sheeran.
11: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
12: Poznań 93,5 FM.

0: Sylwia Bamba. 7:49 w RMF Max, a teraz mamy coś specjalnego.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I na naszej antenie dzisiaj wraz z TikTok Polska mamy akcję, uwaga, TikTok Songs of Summer 2026, czyli hity lata 2026 od TikToka.
4: No i jako jedyni w Polsce od teraz, od tego momentu we Wstawaj, nie udawaj, premierowo będziemy prezentować wam tegoroczne zestawienie kawałek po kawałku. Pierwsza kategoria przed nami.
3: To jest kategoria Polish Soundtrack of Big Moment. Ta piosenka towarzyszyła nam podczas wielkich chwil tego roku.
0: A ta piosenka to oczywiście męskie granie orkiestra, czyli Zalia, Vito Bambino oraz Igor Herbut, którzy zagrali i ostatni wpadli na wywiad do RMF Max.
5: Długo się zbieraliśmy do tego, żeby coś razem zrobić i, że tak powiem, zorganizowano to za nas.
4: No i najfajniejsze jest to, że ten wywiad możecie obejrzeć na YouTubie już teraz, a numer nareszcie męskie granie orkiestra możecie teraz usłyszeć w RMF Max.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Przed ósmą nie ma lepszego numeru niż ten Sofia Lis-Bexler w RMF Max.
1: No jest i oprócz tego. I za chwilę będzie flash, oczywiście, sport i prognoza pogody u nas. Teraz zapomniałem języka, wiesz? RMF
0: Max. To była moja kwestia.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Capture EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Think of family values.
17: Z tej strony Asia.
18: Tu Ola i Jarek.
19: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
20: Cześć, tu Oskar Cyms.
21: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
23: Na zegarach jest punktualnie 8, z nami Ania Łopuszańska, Flash Sport i pogoda.
24: O poranku korkuje się S8 na Mazowszu. To jest odcinek między węzłami Wołomin Kobyłka. W pobliżu obwodnicy Marek osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. No a dziś oficjalny start nowego roku szkolnego. Rodzice nerwowo sprawdzają konta. Wyprawka szkolna to niezły wydatek. Podstawowy zestaw kosztuje około 123 zł. Kredki poszły w górę o prawie 17% w ciągu roku, natomiast gumki i długopisy potaniały średnio o 14%. Dzieciaki wracają do szkół, a na stacje benzynowe wyższe stawki. Ceny paliw wzrosło nawet ponad złotówkę za litr. O północy przestał działać rządowy program CPN. Na warszawskiej stacji o poranku za litr 95 zapłacicie już 7 zł. 64 grosze. Wczoraj maksymalna cena wynosiła 6,64. To jest skok o złotówkę.
0: Kierowcy w okolicy mówią, że zatankowali wczoraj, jeszcze gdy było taniej.
1: Do oporu, pod korek. Wczoraj tak. Poszły ceny w górę?
0: Tak.
1: No to zaoszczędziłem trochę.
0: Kiedy będzie kolejne tankowanie u pana?
1: No ja tak tankuję co 2 tygodnie. 60 litrów miesięcznie spalam przeważnie. Jak złotówka, no to 60 zł będzie, tak?
0: Analitycy przewidują, że napięta wciąż sytuacja w Zatoce Perskiej nie będzie dawać, nie daje dużych szans, że paliwo będzie tańsze niż teraz.
24: A z kierowcami rozmawiał Michał Dobrołowicz. Kontrole na granicach z Niemcami i z Litwą zostaną przedłużone o 6 miesięcy. Dziś Polska ma to zgłosić Komisji Europejskiej.
15: Warszawa argumentuje, że szlak migracyjny przez Białoruś i państwa bałtyckie wciąż nie został całkowicie zamknięty. Mimo spadku presji migracyjnej nadal dochodzi do prób nielegalnego przekraczania granicy. Na przykład 7 sierpnia polskie służby powstrzymały próbę przedostania się do Polski grupy blisko 30 osób.
24: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą. Kontrole mają obowiązywać od 2 października 2026 do 2 kwietnia 2027.
22: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
24: Nasze siatkarki pokazały klasę, pokonały Portugalię 3-0 i są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W drugim secie było trochę problemów, trzeci wyrównany, ale zakończony sukcesem. Środkowa Maja Koput przyznaje, że ze słabszymi rywalkami wciąż zdarzają się słabsze momenty.
18: Myślę, że ucieka nam koncentracja. Szczególnie mamy taki problem na początku seta. Też pozwalamy rywalkom grać lepiej, więc trochę cierpliwości w takich momentach nam brakuje.
24: W czwartek starcie z Holenderkami. Sporo działo się też na piłkarskich boiskach. W spotkaniu drugiej kolejki Premier League Arsenal pokonał na wyjeździe Aston Villa 1-0. W hiszpańskiej La Liga FC Barcelona wygrała z Rayo Vallecano 5-2.
20: Sprawdzisz?
22: Sprawdź!
20: Sprawdź!
22: Pogoda w RMF Max.
24: Jeśli chodzi o pogodę, to mamy całkiem przyjemny start nowego roku szkolnego. 20 stopni w Trójmieście, przez 21 w centrum, do 25 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Po oficjalnym rozpoczęciu można jeszcze gdzieś wyskoczyć w miasto. Prawie w całym kraju powinno być słonecznie. Chociaż na wschodzie i na północy w ciągu dnia pojawią się jakieś chmury, także te deszczowe, a na Podkarpaciu może zagrzmieć.
25: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
23: No dobrze. Czyli będzie można już wietrzyć klasy od dzisiaj, na spokojnie. Tak. Trochę zawieje, trochę wywietrzy.
26: Chciałem powiedzieć, że ja właśnie będę wychodził, bo ja też chcę iść na rozpoczęcie roku szkolnego. To powinno być dla chętnych, nie?
27: To dlatego ten mundurek założyłem dzisiaj.
26: Aha, okej.
23: Max. Na pewno ktoś chciałby, żebyś go zastąpił.
26: Dzień dobry.
23: Dzień dobry. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max do 9:00.

0: Ten gościu wie doskonale, jak ogarnąć wszystko na błysk, bo jest fantastyczne. Dlatego gramy go w RMF Max. Dawid Podsiadło.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Lecimy, słuchajcie, z wtorkiem. Pierwszy dzień września i to oznacza, że zostały tylko 24 dni do naprawdę mega wydarzenia.
4: O matko.
3: Jedna z linii lotniczych po raz pierwszy w Polsce zorganizuje taki tajemniczy lot i ponad 20 osób będzie mogło polecieć w nieznane, słuchajcie. Będzie wiadomo tylko, jaka jest temperatura na miejscu. Nic poza tym nie będzie wiadomo. Lecą w ciemno.
4: Fajne.
5: Chyba, że w ogóle polegacie na wiadomościach od pilota, tak generalnie. No to przecież prawie zawsze lot jest w ciemno, bo przecież pilot zwykle wam opowie to w ten sposób.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka.
3: I nie wiesz, czy spadacie, czy sprzedają perfumy.

0: Od samego rana gramy tak, że nic, tylko się po prostu uśmiechać. Axwell i Whatever Turns You On, 20 minut po godzinie 8, to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: A teraz, mordeczki, pośmiejmy się wszyscy, ekipa, słuchajcie, przypomnijcie sobie, co was ostatnio rozbawiło, ale także zrobiliście tak, uwaga.
2: Tak właśnie musicie zrobić, tak musicie zareagować, a przede wszystkim chcemy, żebyście to właśnie nam taką wiadomość wysłali i my wtedy w ten sposób zareagujemy.
1: No, nagrajcie nam głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie, to jest bardzo prosto. Odpalasz wiadomość i lecisz, nagrywasz.
2: Po prostu nagrywasz nam, co cię ostatnio rozbawiło, ale tak po prostu, że wszyscy absolutnie leżeli.
0: Także...
1: I to nie jest, że za nic. To normalnie są za to nagrody. Do zgarnięcia są bardzo fajne nagrody, zestaw pas do zębów. Pośmiejmy się wszyscy w pierwszy dzień szkoły, po to jest poranek z RMF Max.
2: Co cię ostatnio rozbawiło? Głosówka Messenger RMF Max.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama.
5: Liceum Technikum za tobą? Może teraz logistyka? Myślisz, że to tylko praca w magazynie? No nie, nieprawda. 8, Kowal, 9:15, projekt logistyczny z ekipą. 12:30, zajęcia. No ale takie, co się serio do czegoś przydadzą. 19, Poznań na pełnej, miasto żyje, a ty razem z nim. I nagle okazuje się, że studia to nie tylko kierunek. To twój wybór, jak chcesz żyć. WSL. Masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Stresujesz się decyzją o studiach?
14: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
13: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
14: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
15: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
13: No.
16: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: I po reklamie.
19: Uh-huh.
4: Monika.
8: I jeszcze ja, Madzia.
18: Hey, it's Teddy Swims.
19: Hey, yo, this is Eminem.
20: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: Poznaj 93

0: Sponsorem konkursu Co się tak śmiejesz? Jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl
1: 8.30 w RMF Max. We Wstawaj, nie udawaj. Pytamy wszystkich z naszej ekipy, co ich dzisiaj tak rozbawiło, z jakiego powodu się dzisiaj uśmiechnęli, ale tak po prostu szeroko, żeby było im widać absolutnie wszystkie zęby.
2: No i piszecie do nas. Najpopularniejsza odpowiedź to jest, że rozbawiła was podwyżka, propozycja podwyżki od szefa. Można się domyślić, jaka to była podwyżka.
3: I feel you, bro. 50 groszy
1: to wcale nie jest podwyżka, drogi szefie. Ale za to najbardziej, ale tak rozłożyło nas na łopatki wiadomości od Oliwii.
4: Najbardziej rozbawił mnie dzisiejszy budzik. Po 2 miesiącach wakacji czas wracać do pracy.
3: No, pachnie to nauczycielskie,
1: że tak.
3: Idealnie, więc super się składa na ten dzień i to do ciebie przylecą nagrody.
1: Wędruje zestaw od Białej Perły, czyli system 10 dni, jutro impreza, pasta matcha, pasta hialurodent i oczywiście do tego wszystkiego szczoteczka do zębów, tak żebyś mogła nie tylko sobie, ale pewnie dzieciom też umyć zęby.
3: Max. Uśmiechnąć się szeroko do wszystkich, no.
1: Żartowałem, tylko myśl sobie.
0: Sponsorem konkursu Co się tak śmiejesz? Jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl
2: To tak, żeby nauczycielka jeszcze się mogła uśmiechać dłużej niż tylko 1 września. To się przyda wszystkim. Gips Ego i ostatni dzień lata. To jest kłamstwo, bo u nas w RMF Max lato cały czas się dzieje i macie je w najlepszym wydaniu. 3:30 do 9:00.

0: Taylor Swift. To właśnie dzięki niej uśmiechamy się o 8:37 w RMF Max.
1: Już. Przerwa, spokojnie. Dobra wiadomość jest taka, kochani, że nie trzeba iść do szkoły, żeby zrobić sobie przerwę. Także po prostu odłóżcie sobie wszystko na bok teraz, zróbmy sobie pauzę, a to się wam przyda po to, żeby wygrać 15 000 zł.
2: Super pomysł, jak coś teraz robisz, to przerwij. Super. I teraz wyślij SMS o treści MAX na 7327 za 3,69, tyle to kosztuje. Albo jak klikasz w komputer, to przełącz sobie kartę na stronę rmfmax.pl.
0: I masz szansę na 15 000 zł koła. Uwielbiam to mówić. 15 000 zł koła. To jest twoja nagroda.
1: I co myślisz, co? Bo wiesz, no nie każdy o tym wie, że można się teraz zgłosić. Także dawaj.
0: SMS o treści MAX na 7327. Hawaj, nie dawaj.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Wracamy do szkoły tej!
6: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
5: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
6: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
7: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
8: I twoje też!
9: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
10: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune.

0: ale ten poranek leci. Marlon Hofstadt, Southstar i kawałek I Like na 11 przed 9. Ale to nie tylko jest jedyna nowość u nas.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Bo dzisiaj cały dzień jako pierwsi razem z TikTok Polska mamy dla was mega super muzyczną akcję na zakończenie lata. TikTok Songs of Summer 2026, czyli hity lata od TikToka tylko w RMF Max.
3: Bo tylko u nas macie zawsze od samego rana świeże hity, najlepsze te, co się klikają i te, które są najważniejsze.
0: Polish Summer Love Song, czyli piosenka o miłości, która rządziła na TikToku, tak mówiąc już w języku language polskim. To oczywiście Zalia i Tylko Kochaj Mnie, którą też znacie z anteny RMF Max. Karola, ty bardzo lubisz w ogóle
3: ja bardzo
0: numer,
3: lubię,
0: prawda?
3: Tak. Ja bardzo lubię. Czy ja mogę teraz zapowiedzieć?
0: Możesz zapowiedzieć.
3: Teraz w RMF Max numer Zalia, Tylko Mnie Kochaj. To jest Polish Summer Love Song w ramach naszego zestawienia najlepszych numerów na lato. Dziękuję.
0: Pięknie.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: To ja jeszcze dodam, że to jest trzeci najczęściej używany dźwięk na polskim TikToku tego lata. Zalia, Tylko Kochaj Mnie.

0: kawałek na dychę, zresztą jak każdy w RMF Max, czyli Alabama, ten i tamten też. 5 minut do godziny 9 pozostało.
1: To jest mocne powiedzenie, to jest fajnie powiedziane, mocno powiedziane, a teraz czas na mocne, dobre, porządnie fakty.
2: O 9, oprócz tego, że rozpoczęcie roku szkolnego to też właśnie flash i prognoza pogody.
0: I ten dzwonek, który usłyszycie, to będzie dzwonek, który wam brzmi po raz pierwszy w tym roku.
3: Max.
0: Szkolnym.
3: Reklama.
4: Twój Mercedes ma więcej niż 5 lat? Zadbaj o niego w autoryzowanym serwisie MB Motors i zapłać mniej. Z programem Mercedes-Benz Service Select zyskasz do 25% rabatu na przeglądy oraz wybrane usługi serwisowe. Przegląd klasy S 2020 roku wykonasz już od 1856 zł netto, a klasy A z 2019 roku już od 1340 zł netto. Odwiedź MB Motors Poznań. Szczegóły na mbmotors.pl. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Jaki jest szyfr do uśmiechniętego otwarcia roku szkolnego? Znajdziecie go wspólnie z dziećmi w ETC Swarzędz. Zapraszamy w sobotę, 5 września do emocjonującej, kreatywnej i interaktywnej zabawy Safe pełen skarbów. Od 12 do 18 na uczestników czekają zadania, zabawy oraz upominki ukryte w sejfie. Wypełnijcie 5 września misję pełne radości i wspólnie otwórzcie Safe pełen skarbów. Uśmiechnięty powrót do szkoły wspiera ETC Swarzędz.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
15: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
16: i Klemens prawy.
15: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
17: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
15: Codziennie.
17: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
14: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
19: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
20: Hit na maksa.
6: Poznań 93 i 5 FM.
2: W studio RMF Max Poznań na zegarach 9. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam.
16: Ministerstwa Cyfryzacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji pracują nad nowym systemem powiadamiania o sytuacjach kryzysowych, który ma zastąpić alerty RCB. Jak ma działać nowy system?
20: To ma być mechanizm, który pozwoli, żeby na nasz telefon automatycznie przychodziło powiadomienie, niekoniecznie przez SMS, tylko jako wiadomość, która wyświetla się jako niezależny komunikat, gdy jesteśmy w miejscu, którego dotyczy możliwe zagrożenie. Tak to tłumaczy w rozmowie ze mną rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
21: Jest to przejęcie telefonu komórkowego, gdzie telefon wibruje, wyświetla się alarm z informacją o zagrożeniu.
20: Prace nad tym nowym rozwiązaniem potrwają jeszcze co najmniej kilka miesięcy,
16: wyjaśniał Michał Dobrołowicz.
22: Słuchacie RMF Max Poznań.
16: Minęła dziewiąta, a my sprawdzamy dla Was sytuację na poznańskich drogach. Sporo aut na Lutyckiej do Sytkowskiej z obu stron, w korku Niestachowska do Wawrzyńca i Wawrzyńca także. Zwalniamy też na moście Mieszka I, Nowowiejskiego i na Hetmańskiej. Kierowcy, uważajcie, bezpiecznej drogi. Reklamowy chaos na ulicy Obornickiej ma być tylko przykrym wspomnieniem. Urzędnicy biorą się za nielegalne nośniki ustawiane obok tej wylotówki.
23: W tej chwili zaczynamy ogromny projekt. Porządkujemy Obornicką. No zaczęliśmy dzisiaj.
24: No właśnie, porządkować Obornicką. Każdy, kto tam jechał, wie, jak to wygląda. Las tych reklam. Pan tak osobiście uważa, że to się uda tak zmienić, żeby tam było estetycznie?
23: Znaczy tam problemów jest więcej niż tylko same reklamy, tak? Bo sam pas drogowy, otoczenie pasa drogowego niespecjalnie estetyczne. Jest dużo zabudowy takiej chaotycznej, tymczasowej. W to, co będzie w naszych rękach, na pewno będziemy starali się doprowadzić do ładu.
16: Mówił plastyk miejski Tobiasz Wichnowski w rozmowie z Przemkiem Wałczyńskim. Do tej pory urzędnicy nałożyli już kary na łączną kwotę 5 milionów złotych. Będą nowe kamery na poznańskich kąpieliskach. Po sezonie ruszają prace przy montażu urządzeń, które mają poprawić bezpieczeństwo, gdy nie ma ratownika.
25: Na wszystkich miejskich kąpieliskach już taki monitoring funkcjonuje, natomiast rozwijamy go i wszędzie pojawią się nowe kamery, których zadaniem będzie monitorowanie wody w obrębie właśnie kąpielisk, co oczywiście przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa osób, które korzystają z tych kąpielisk, docelowo także w momencie, kiedy na kąpieliskach nie ma ratowników.
16: Mówił Filip Borowiak z POSIR-u. W poznańskich parkach pojawią się nowe tabliczki przypominające właścicielom psów o obowiązku sprzątania po swoich pupilach. Oznakowanie przygotowano w ramach miejskiego programu Cater też Poznaniak. Za montaż tabliczek odpowiadają m.in. Rady Osiedli oraz Zarząd Zieleni Miejskiej. 4 i 5 września podczas koncertów Erste Letnie Brzmienia na MTP wzmocniona zostanie komunikacja miejska. Tramwaj linii 201 pojedzie co 10 minut, a 206 co pół godziny. Szczegóły na stronie ZTM-u.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
27: Sprawdzisz?
28: Sprawdź!
27: Sprawdź!
28: Pogoda w RMF Max.
16: Sporo chmur na niebie w Poznaniu, miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, ale według synoptyków po południu powinno zacząć się przejaśniać. Może też mocniej wiać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie, ciśnienie jest wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, dlatego możecie czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni. Wieczorem na termometrach 19 stopni, a w nocy 15 i zachmurzenie małe.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
28: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
0: 9:04, czas na pierwszy dzwonek. I jednocześnie sprawdzamy listę obecności.
29: Cześć, tu Karolina Wagarowiczka, obecna.
30: Hej, tu Gabrysia, cicha myszka, obecna.
31: Tutaj Rafał, byłem skarbnikiem, ale byłem rzadko dostępny w szkole. Pozdrawiam.
32: Cześć, jestem Mateusz, w szkole byłem łobuzem. Obecny.
2: No i już wiecie, o co chodzi. To jest nasza zabawa na dzisiaj, na rozpoczęcie roku, czyli prosimy Was o to, żebyście się dograli. Imię, przedstawcie się, jaką mieliście funkcję.
1: W szkole.
2: W szkole, dokładnie.
1: Na Messengerze albo Instagramie RMF Max.
0: I koniecznie dodajcie na końcu obecne albo obecna, bo o to chodzi w liście o obecności. Także Karola Kowalska.
2: Obecna.
0: Mateusz Marek.
1: Obecny.
2: Filip Kliber.
0: Też obecny, ale jednocześnie dziękujemy. Wy zostańcie z hitami na maksa. Koniecznie nagrajcie głosówkę na listę to obecności, ponieważ są za to nagrody. I słuchajcie RMF Max przez cały dzień.
2: Do jutra.

widzieliście już? Jeśli nie widzieliście, to nie patrzcie na kalendarz. Ja zerknąłem i żałuję. 1 września, to już ten dzień, 1 września. Bardzo symboliczna data, nie tylko historycznie rzecz jasna, ale to właśnie od dzisiaj. Dzieciaki wracają do szkół, na drogach zrobi się gęściej, a dni będą coraz krótsze. I wiem, brzmi to wszystko pesymistycznie, ale spokojnie, głowa do góry. To tylko początek, jakoś damy radę, a potem przecież będą jeszcze piątki, będą weekendy, kartkówki, o których dowiecie się wieczorem dzień wcześniej. Także jakoś dotychczas dawaliśmy radę, więc tym razem też się uda. Do południa będę dodawał wam otuchy. Siemacie, tu Fiołas, zostańcie ze mną w RMF Max. Niech przez ten pierwszy dzień września niosą was hity w RMF Max. Daria Zawiałow na dzień dobry po dziewiątej.

najświeższe hity zawsze łapiecie w pierwszej kolejności w RMF Max Poznań. Tame Impala ze świeżynką Loser za nami. No i jak tam? Nie wyspani? Po wczorajszym wieczornym staniu na stacjach benzynowych w Poznaniu, no powiem szczerze, byłem w szoku. Jechałem wieczorem przez Poznań koło 22 i widziałem w komornikach na stacji wielką kolejkę. Co najmniej godzina czekania na to, by zatankować. Ile dzisiaj jest droższa benzyna po tym, jak uwolniono ceny? Ze 30 groszy? No tak na baku 50-litrowym można było zaoszczędzić dwie dyszki, ale za to godzina z życia wyjęta. Czy warto było czekać tak przez cały wieczór? Ja wiem, dwie dychy na ulicy nie leżą, ale dziś wydajcie je na siebie. Rozpieśćcie się jakoś. David Guetta i Kid Cudi za moment w RMF Max. Reklama.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Już w najbliższą niedzielę hit kolejki przy Bułgarskiej. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Wielkie piłkarskie emocje, wuchta wiary i niepowtarzalna atmosfera, której nie da się zapomnieć. Wpadnij na Enea Stadion i wspólnie ponieśmy niebiesko-białych do zwycięstwa. Lech Raków. Niedziela, 6 września, godzina 17:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Spotkajmy się na stadionie.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na Pepco.

0: Artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: I po reklamie.

Gibbs i jego Drive w RMF Max Poznań. No i jak tam czujecie na ulicach miasta, że dzisiaj 1 września? Chyba ten ruch jeszcze się tak stuprocentowo nie rozkręcił, ale za to na Kurnickiej pojawiły się dodatkowe sygnalizatory świetlne. Kierowcy, spokojnie, te sygnalizatory są dla tramwajów, żeby płynniej przejeżdżały przez skrzyżowanie, które no, w środku dnia często jest po prostu zakorkowane. No ale to tak właśnie w Poznaniu trochę działa. Jeżeli można dać sygnalizator, który może usprawnić ruch, dajemy. Jak nie pomógł, to dajemy jeszcze jeden. No, jesteśmy w Poznaniu na tym etapie, że jeszcze kilka takich sygnalizatorów i na święto Bożego Narodzenia nie trzeba będzie miasta w choinki i dekoracje przyozdabiać. To sombr.

0: Armin van Buuren i Sacha w RMF Max. Takie kawałki pomagają przetrwać takie dni jak ten 1 września. I ja wiem, że to raczej dzisiaj wszyscy tak na smutno biorą, ale wyobraźcie sobie, wracacie do domu, żona reaguje tak. A dzieciaki? Bo wracacie, a na koncie jest plus 15 tysięcy złotych. W zabawie Casa de Palma jest szansa dzisiaj wyciągnąć właśnie takie pieniądze. Są nagrody rzeczowe, a ja tylko podpowiem, to ostatni tydzień naszej zabawy. Więc jeśli wciąż czekaliście i zastanawialiście się, mówiliście jutro, zróbcie to dziś. 15 tysięcy można zgarnąć z naszych kokosów teraz przez 10 minut. Ważne 10 minut. Każde zgłoszenie mnożę razy 600. Hasło Max wystarczy wysłać na 7327 za 3,69. Jeden SMS wysyłacie wy, ja dostaję 600 zgłoszeń. Przez 10 minut taki bonus. 7327, hasło Max. 15 tysięcy jest do zgarnięcia.
1: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: Wracamy do szkoły tej!
9: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji! Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
8: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody!
9: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
10: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
11: I twoje też!
12: Ty i wiara! Już w czwartek hitowy mecz przy Bułgarskiej. W piątej kolejce PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Razem zapełnijmy na stadion aż po brzegi i wspierajmy kolejorza w walce o komplet punktów. Lech Jagiellonia. Czwartek, 3 września, godzina 20:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Niech będzie nas wuchta!
13: Ulubiona kuchnia?
14: Wiadomo, włoska.
13: Lody?
14: No włoskie.
13: Wakacje?
14: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
13: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
14: Fantastycznie!
13: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
14: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
14: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert daje
16: masz. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało.

0: może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, dlatego możecie czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni. Wieczorem na termometrach 19 stopni, a w nocy 15 i zachmurzenie małe.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
2: RMF Max. RMF Max Poznań.

Cathy Swims w RMF Max Poznań. Idealny kawałek na dobry początek dnia. Ale mamy dzisiaj 1 września i czas zabrać się do roboty za konkrety. Sprawdzamy listę obecności. Obecni? No, trzeba sobie najpierw przypomnieć drogę do szkoły. Wiem, że to nie takie proste. Ale w naszej zabawie lista obecności. Słuchajcie, możemy wam dorzucić 200 do szkolnej wyprawki. Chętni? Proszę bardzo, wskakujcie na Messenger RMF Max i zostawcie nam głosówkę na Messengerze, zdradzając, jaka była wasza szkolna albo jaka jest wasza szkolna ksywka i funkcja w klasie, bo może też jakaś była. Skarbnik, przewodniczący, gruby stoi na bramkę, to nie funkcja, tak, ale no w każdym razie może mieliście funkcję naczelnego rozbawiacza z ostatniej ławki. Zdradźcie to w głosówce na Messengerze i na koniec tej głosówki koniecznie dorzućcie hasło obecny. Zbieramy listę obecności na Messengerze RMF Max. Tu zostawiacie głosówki, jaką mieliście ksywę i funkcję w klasie, a dla najfajniejszych mamy nagrodę. 200 dorzucamy do szkolnej wyprawki tuż po południu. RMF Max. A to cymsu w Byle do obiadu. Zabij.

0: Reklama.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
2: Ulubiona kuchnia?
3: Wiadomo, włoska.
2: Lody?
3: No, włoskie.
2: Wakacje?
3: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
2: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
3: Fantastycznie!
2: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Paweł?
7: Mhm.
6: Powiedz coś po logistycznemu.
7: Spedycja wiedzy, transport kompetencji, dobra praca. Masz w tym biznes.
6: Czyli co?
7: Jak to co? Studia w Wyższej Szkole Logistyki.
6: Zapisz się na studia.
7: WSL. Masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Bo w Media Expert taniej masz.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 10. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Od dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące jadłospisów w stołówkach, w przedszkolach i podstawówkach. Ma być m.in. więcej warzyw i owoców, mniej cukru, a do tego przynajmniej raz w tygodniu obiad z warzyw strączkowych.
2: Na pewno zmiany są i to takie trochę budzące obawy naszej pani intendentki i pani, która układa jadłospisy. Między innymi tutaj jest to jedno danie bezmięsne, to zawsze ono takie było u nas. Dochodzą te strączki, do których będziemy musieli przekonać naszych uczniów. Myślę, że takie przepisy wyszukamy, że wszystkim będzie smakowało, palce lizać będzie.
1: Mówiła Iwona Łapińska, dyrektorka szkoły podstawowej nr 34 w Olsztynie.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: Kilka zapamiętanych faktów i wyuczonych ruchów może uratować komuś życie. Czy umiecie udzielać pierwszej pomocy? Jest okazja, aby nauczyć się tego szybko i za darmo. Już jutro ruszają zajęcia ze specjalistami, a szczegóły ma dla Was Przemek Wałczyński.
3: Jak wykonać masaż serca, sprawdzić prawidłowy oddech czy obsługiwać AED? Tego dowiecie się podczas szkoleń w ramach akcji Ruszamy Serca. Specjaliści pokażą Wam podstawy i prawidłowe zachowanie podczas udzielania pierwszej pomocy dorosłym, jak i dzieciom. Dowiecie się, jak rozpoznać udar, zawał, jak zachować się, gdy ktoś ma drgawki. I taka wiedza może przydać się w najmniej oczekiwanym momencie. Zajęcia odbywają się w Poznańskim Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy Radeczaka 44. Są bezpłatne, trzeba jednak wcześniej się zapisać, a pierwsze szkolenie już jutro.
1: Reklamy na ulicy Obornickiej w Poznaniu mają zniknąć. O tym mówimy Wam dziś we fleszach RMF Max. To już kolejne miejsce, które ma być wolne od reklam. Wcześniej intensywne działania prowadzono na Półwiejskiej.
4: Ponad 80 nośników zostało usuniętych. Dzisiaj było kolejne spotkanie z przedstawicielami jednego ze sklepów sieciówek, które zmieniają wystroje witryn. Są pozajmowane okleiny foliowe, nielegalne semafory, szyldy, reklamy. No, sporo tego jest. Bo to jest wszystko, to są działania, które wynikają z realizacji zapisów uchwały krajobrazowej.
1: Mówił plastyk miejski Tobiasz Wichnowski. Może być głośno, ale spokojnie, to tylko ćwiczenia. Od dziś przez cały miesiąc na poligonie w Biedrusku będą prowadzone strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej. Szkolenia zaplanowano od poniedziałku do soboty, między innymi w godzinach od 7 do 15 oraz od 20 do 2 w nocy. Na terenie poligonu obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób nieuprawnionych. I na koniec tego flesza mamy propozycję dla tych, którzy już myślą o weekendzie. W sobotę w klubie X-Demon zagra Denzel. Możecie liczyć na biały wystrój klubu, przebrania, konfetti i wiele innych atrakcji, a start o 22. Jeśli chcecie się wybrać, to dobrze się składa, bo mamy wejściówki. Wpadnijcie po nie na naszą stronę RMF Max Poznań. I to wszystko we fleszu RMF Max w tej godzinie. Na kolejny zapraszam już o 11. A teraz sprawdźmy prognozę pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Zachmurzenie zmienne dziś w Poznaniu, duże, umiarkowane, a po południu już małe. Na termometrach całkiem nieźle, bo zobaczymy maksymalnie 22 stopnie, ale może mocniej wiać. Ciśnienie jest wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. W ciągu dnia synoptycy nie wykluczają niewielkich, przelotnych opadów deszczu. Wieczorem na termometrach zobaczymy 19 kresek, a w nocy 15, a jutro 22 stopnie, na niebie dużo słońca i niewiele chmur. Korzystajcie z dobrej pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Minęła 10. Dobrze, że jesteście. Z Wami cały czas Fiałas, siema. Mam coś wyjątkowego. Dziś przez cały dzień w RMF Max sprawdzamy hity lata na TikToku. Kolejny już za chwilkę, bądźcie ze mną, bo mamy to dla Was przedpremierowo. RMF Max. Za moment wrócę do tematu i wszystko Wam opowiem, ale najpierw Kygo po 10. I get

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Zamykam oczy, słyszę ten kawałek i myślę lato 2026. DJ Godzia i Jason Derulo w RMF Max. Ten numer przewijał się w wielu DJ-skich setach tego lata, ale dzisiaj. Dzisiaj podsumowujemy lato na TikToku w RMF Max. Zdradzamy przez cały dzień zwycięzców w kolejnych kategoriach. No i mam dla was kategorię Nostalgia Revival. Muza to radio oraz TikTok, a globalna społeczność tego lata również wracała do klasyków, odkrywała nowych artystów, nadawała rytm milionom chwil. Właśnie ukazało się najnowsze zestawienie Songs of Summer. Jutro premiera, przedpremierowo dziś możecie te kawałki złapać w RMF Max. A to, kochani, Katy Perry, która otwiera zestawienie zagranicznych artystów w kategorii Nostalgia Revival. Katy Perry, The One That Got Away w RMF Max teraz.

0: Czyli gdzie dokładnie? No bo jak tu się przygotować na wycieczkę, jak człowiek nie wie, gdzie leci? Fuka i Vito Bambino, za nami WMF Max. Okazuje się, że jedna z tych tańszych linii lotniczych szykuje pierwszy blind tour z Polski, z Warszawy. Samolot wystartuje, ale pasażerowie nie będą wiedzieli, gdzie wylądują. Taka akcja miała już miejsce w innych miastach Europy i na przykład z Paryża czy z Barcelony można było polecieć sobie na taki blind tour. Niektórzy z Rzymu polecieli do Bukaresztu, z Paryża do Walencji. Jest dreszczyk emocji, gdzie się wyląduje, tylko istnieje ryzyko. No bo, co by nie mówić, możesz wystartować z Warszawy, ale nie powiedziane, że nie wylądujesz w Rzeszowie. Energia bez końca.
1: Max. Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: 9.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushing, Moomin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
6: ceny. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max dają chwilę oddechu w to wtorkowe przedpołudnie. Ty masz w RMF Max Poznań. Jeśli ty masz psa, no to pamiętajcie o zbieraniu do woreczka. O tym przypomina miasto Poznań, bowiem w parkach poznańskich pojawią się nowiusieńkie tabliczki właśnie przypominające właścicielom psów o ich obowiązku. Takich tabliczek teraz będzie w poznańskich parkach więcej. Niby Poznań miasto know-how, ale jednak czasem na tabliczce trzeba wydrukować przypomnienie. Ja się zastanawiam, dlaczego tylko te tabliczki dotyczą zazwyczaj informacji o psach. No przecież takie kaczki też powinny dostać tabliczki. Kaczki nie karm kebabem. RMF Max. RMF Max. Może głupie, ale jak ma zadziałać, to warto spróbować. Eminem, wracamy do klasyka. The Real Slim Shady w RMF Max.

0: ależ ten numer ma groove. Takich kawałków nam trzeba. AG'ego Ring My Bell w RMF Max. A jeżeli wam trzeba maszynki do popcornu, maszynki do lodów, głośnika JBL albo kasy, 15 tysięcy w końcu jest do wzięcia, koniecznie, koniecznie wskoczcie na rmfmax.pl. Tam znajdziecie zabawę Casa de Palma. Może mamy wrzesień, może już szkoła, może już robota, ale to nie znaczy, że nie można zbić na tym kokosów. Z jednego z kokosów tego popołudnia możesz wyciągnąć nawet 15 tysięcy złotych. rmfmax.pl, tu wchodzicie do zabawy, tu łapiecie bonusy i tu zgarniacie duże pieniądze.
1: Max. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Co?
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
5: Szkołę ogarnia

0: szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
2: Już w najbliższą niedzielę hit kolejki przy Bułgarskiej. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Wielkie piłkarskie emocje, wuchta wiary i niepowtarzalna atmosfera, której nie da się zapomnieć. Wpadnij na Enea Stadion i wspólnie ponieśmy niebiesko-białych do zwycięstwa. Lech Raków, niedziela 6 września, godzina 17:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Spotkajmy się na stadionie.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopplatce. Zapraszam, Ania Powierza.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KWU Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.
15: Z tej strony Krzychu.
16: Sylwia.
17: We are the Swedish House Mafia.
18: Hey, this is Taylor Swift.
19: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Poznań 93.5 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
23: Zachmurzenie zmienne dziś w Poznaniu, duże, umiarkowane, a po południu już małe. Na termometrach całkiem nieźle, bo zobaczymy maksymalnie 22 stopnie, ale może mocniej wiać. Ciśnienie jest wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. W ciągu dnia synoptycy nie wykluczają niewielkich, przelotnych opadów deszczu. Wieczorem na termometrach zobaczymy 19 kresek, a w nocy 15, a jutro 22 stopnie, na niebie dużo słońca i niewiele chmur. Korzystajcie z dobrej pogody.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion.

supermoce w RMF Max Poznań od męskiego grania. No jeśli supermoce mają wasze nogi, to pewnie szykujecie się do poznańskiego maratonu. Jubileuszowe 25. wydanie. Ćwierćwiecze w tym roku obchodzi poznański maraton i jest nowa trasa. Nowa trasa przebiegnie przez Stary Rynek. Tego się pewnie nie spodziewaliście. Przez Stary Rynek, Maltę, Starołękę, Łazarz, Górczyn, Junikowo, no i Ławice. Tędy pobiegną biegacze podczas 25. poznańskiego maratonu 4 października. Wszystko dziać się będzie, więc warto zaznaczyć w kalendarzu, jeśli jesteś biegaczem, ale także jeśli jesteś kierowcą. No bo 4 października już widzę GPS-y w Poznaniu. Do celu masz 200 metrów, czas 4 godziny. Nic w koreczku nie relaksuje jak hit w RMF Max. Post Malone, Sunflower w

0: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Tej wiara! Już w czwartek hitowy mecz przy Bułgarskiej. W piątej kolejce PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Razem zapełnijmy na stadion aż po brzegi i wspierajmy kolejorza w walce o komplet punktów. Lech Jagiellonia. Czwartek, 3 września, godzina 20:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Niech będzie nas wuchta!
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: I po reklamie.

0: I już 11. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Poznań, Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam. Wraz z początkiem roku szkolnego ruszyły dwie policyjne akcje. Chodzi o bezpieczna droga do szkoły oraz zwalniaj przy szkołach. W pobliżu placówek oświatowych pojawi się m.in. więcej patroli. Funkcjonariusze mają przypominać kierującym o konieczności zachowania ostrożności, zmniejszenia prędkości przed przejściem dla pieszych oraz o obowiązku prawidłowego przewożenia dzieci. Będą też organizować spotkania z uczniami i nauczycielami, na których będą mówić m.in. o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drogach oraz o tym, jak ważne jest noszenie odblasków. Obie akcje potrwają do końca miesiąca.
1: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Dla jednych już niepotrzebne, dla innych na wagę złota. Tysiące używanych okularów zebrali wolontariusze Poznańskiej Fundacji. Teraz zbiory wyruszą do Afryki.
2: Te okulary polecą do Afryki razem z naszymi specjalistami, którzy już jesienią wyruszą operować tam jaskrę i zaćmę. Trafią do najbiedniejszych mieszkańców, najbiedniejszych rejonów.
3: To są okulary, które właśnie często są już niepotrzebne nam tutaj, a w Afryce na wagę złota.
2: Na wagę złota dosłownie, bo jedna para okularów może kosztować w Afryce nawet równowartość miesięcznej pensji.
0: Mówiła w rozmowie z naszym reporterem Justyna Janiec-Palczewska z Fundacji dla Świata. Zbiórka okularów cały czas trwa, bo w planach są kolejne misje do Afryki. Jeśli macie niepotrzebne szkła i oprawki, możecie je przynosić do siedziby fundacji przy ulicy Kramarskiej. Minęła 11, a teraz krótko o tym, co w Poznaniu. Stary Rynek po 18 latach wraca na trasę poznańskiego maratonu. 4 października uczestnicy wystartują przy międzynarodowych targach poznańskich. Pobiegną m.in. przez centrum miasta, Maltę i osiedla Rataj, a także przez Enea Stadion. Meta tradycyjnie znajdzie się na terenie MTP. Zapisy trwają do 1 października lub do wyczerpania limitu miejsc. Masz firmę albo dopiero zastanawiasz się nad jej założeniem? We wrześniu w Poznaniu będzie można za darmo podszkolić się z prowadzenia biznesu, a także dostać indywidualną poradę. Po wakacjach wracają darmowe szkolenia. O szczegółach teraz Przemek Wałczyński.
4: Tym razem miejskie jednostki przygotowały szkolenia m.in. z podatków, prawa, marketingu czy sprzedaży, ale także konsultacje z ekspertami i spotkania networkingowe. Z takiej oferty mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby, które dopiero rozkręcają własny biznes. W kalendarzu są również konkretne działania, m.in. konferencja Męska Perspektywa w Biznesie pod koniec miesiąca. Za tym wszystkim stoją trzy podmioty: Poznań Biznes Partner, Plus Jeden Poznań i Zaułek Rzemiosła. Zajrzyjcie na ich sociale po pełną rozpiskę i szczegóły, jak się zgłaszać.
0: I na koniec tego flesza, jak z kawałka drewna powstają prawdziwe dzieła, będzie można zobaczyć podczas targów Drema w Poznaniu. Od 8 do 11 września zaplanowano testy narzędzi, pokazy, warsztaty i konkursy, w tym Mistrzostwa Polski we wbijaniu gwoździ. Targi odbędą się w MTP.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Miejscami w Poznaniu mogą przydać się parasole. Synoptycy prognozują niewielkie przelotne opady deszczu. Na niebie jeszcze sporo chmur, ale po południu powinno się przejaśniać, a bliżej wieczora słońca na niebie ma być zdecydowanie więcej. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 22 stopnie. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie. Pogoda jednak może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, padać nie powinno, a na termometrach 15 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Już po 11:00. Siema. Pomyślcie, że za 4 miesiące będziemy już w nowym roku. Ha! I to jest dopiero wizja. W RMF Max ta godzina też wygląda pięknie, bo już za momencik wracam do was z bonusową rundą w grze o 15 tysięcy. Fiołas do południa, dbam o wasz dobry wtorek. Moonlight i Alabama Ten na dzień dobry.

California Love. White 2115, Vivi Simone i Palar w RMF Max Poznań, choć chyba aktualnie to bardziej grzybowe love panuje w Wielkopolsce. W naszej okolicy lasy przeżywają prawdziwy wysyp grzybów. Oglądam właśnie zdjęcia pełnych koszy. Co można znaleźć w wielkopolskich lasach? Kurki, kanie, smardze, rydze, koźlarze, podgrzybki, maślaki, opieńki, prawdziwki i gąski zielone. Długa lista, powiem szczerze, nie wiem jak wyglądają wszystkie, dlatego też od razu podrzucam, że na Libelta, jeśli nie jesteście pewni swoich zbiorów, na ulicy Libelta od poniedziałku do piątku od 7.25 już można wpadać z koszem, żeby sprawdzić, czy aby na pewno wszystkie grzyby w waszym koszu są jadalne. Na Libelta, w Sanepidzie, to sprawdzicie, tylko warunek jest, że trzeba przynieść całego grzyba, kapelusz i trzon. A potem człowiek godzinami w domu jak puzzle składa trzony z kapeluszami, bo się w koszu wszystko porozłączało. Ale sprawdzić warto, bo jak zjecie nie takiego, mogą pojawić się shivers jako Eda Sheerana.

To największy, najgorętszy ogień tego lata, ten muzyczny Shimza w RMF Max. Oj, ile letnich nocy przy tym numerze się przetańczyło, co? To ja teraz też trochę dorzucę do tego ognia. Co wy na to? Można zgarnąć dzisiaj 15 tysięcy złotych w RMF Max i to ty możesz wejść do zabawy w najlepszym momencie. Teraz każde zgłoszenie przez 10 minut mnożę 490 razy. Tak poziomku wam powiem, że tylko 10 minut macie. Kto się nie załapie, niech żałuje. Ale co w ekipie, to nie zginie, mówią, nie? Teraz przez 10 minut wejdź na rmfmax.pl, włącz się do zabawy Casa de Palma, a tego popołudnia 15 tysięcy może być twoje. Każde zgłoszenie teraz razy 490.

0: pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.

0: także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Ania, Krysia, Julia,
4: Tomek.
5: Hey, it's Katy Perry.
6: Hi, this is Lost Frequencies.
5: Siemanko, tu Natalia Kawałek.

działa lepiej niż druga kawka przed południem. W RMF Max Poznań David Guetta i Alok za nami. Niektórzy właśnie tego potrzebują. Jeśli rano obudziła was kosiarka spalinowa przed piątą w centrum miasta, okazuje się, że w Poznaniu, w centrum miasta właśnie przed piątą rozpoczyna się koszenie torowisk i narzekają mieszkańcy centrum, że jeszcze ptaki śpią, a torowiska już są koszone. MPK tłumaczy, że koszenie trawy odbywa się nocą dlatego, żeby nie zakłócać ruchu tramwajowego za dnia. Ale nie wiem, czy nie wolałbym mimo wszystko pojechać tramwajem kilka minut dłużej i dać się wyspać mieszkańcom Poznania w centrum. Jedno jest pewne, jak mieszkasz w centrum, a wieczorem zapomnisz ustawić budzika, do pracy się nie spóźnisz, ba, będziesz jeszcze przed czasem. RMF Max. Self-aware to Temper City w RMF Max Poznań.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Luizu nam się zaraz rozpłynie.
1: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
0: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
2: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonu w aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Jaki jest szyfr do uśmiechniętego otwarcia roku szkolnego? Znajdziecie go wspólnie z dziećmi w ETC Swarzędz. Zapraszamy w sobotę, 5 września do emocjonującej, kreatywnej i interaktywnej zabawy Safe pełen skarbów. Od 12 do 18 na uczestników czekają zadania, zabawy oraz upominki ukryte w sejfie. Wypełnijcie 5 września misję pełne radości i wspólnie otwórzcie Safe pełen skarbów. Uśmiechnięty powrót do szkoły wspiera ETC Swarzędz.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
12: Miejscami w Poznaniu mogą przydać się parasole. Synoptycy prognozują niewielkie przelotne opady deszczu. Na niebie jeszcze sporo chmur, ale po południu powinno się przejaśniać, a bliżej wieczora słońca na niebie ma być zdecydowanie więcej. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 22 stopnie. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie. Pogoda jednak może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, padać nie powinno, a na termometrach 15 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
13: RMF Max. RMF Max Poznań.

0: Got to Love You, Sean Paul i Alexis Jordan w RMF Max. No trochę to lubię, trochę mi się podoba ten pierwszy dzień września, dlatego że wszyscy tacy ładni, wystrojeni, choć jeden raz na galowo. Dobrze, że potem jednak w tych garniturach już nie trzeba chodzić na co dzień, co? Bo gryzie to, drapie to, można zaraz będzie wrzucić swoje ciuchy. Ja wrzucam na luz i jutro po 9:00 jestem znów z wami w byle do obiadu. Mam nadzieję, że dzień dobrze wam wystartował. Za moment trafiacie w ręce Irka Jakubka, dlatego warto dalej być z RMF Max, bo będą na ten początek roku szkolnego między innymi do zgarnięcia pieniądze na wyprawkę. Fastboy Music Sounds to ode mnie nowość. Na do widzenia, dobrego wtorku. Piona, był z wami Fiołas, cześć.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedynie 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Wracamy do szkoły tej!
7: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji! Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
6: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody!
7: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
8: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
9: I twoje też!
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: I po reklamie.
2: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb ponownie zapraszam, jest 12. To lekki cywilny śmigłowiec zerwał wczoraj linię energetyczną w okolicach zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu. Trwają poszukiwania pilota.
3: Funkcjonariusze mają dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia, a także zdjęcia wykonane przez świadków, którzy sfotografowali śmigłowiec tuż po tym, gdy zerwał przewód energetyczny. Wiadomo, że chwilę po incydencie maszyna wylądowała na pobliskiej działce, a potem odleciała. Policja nawiązała też kontakt ze służbami kontroli lotów oraz Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Wszczęto postępowanie w kierunku spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu powietrznym, a także niepowiadomienia o zaistniałym incydencie.
2: Tyle od Krzysztofa Zasady.
4: To jest RMF Max Poznań.
2: Znikną reklamy z ulicy Obornickiej w Poznaniu. O tym mówimy Wam dziś we flaszach RMF Max. Wiadomo, że walka z reklamami jest łatwiejsza od momentu wejścia w życie uchwały krajobrazowej.
5: Po pierwsze mamy standard, a po drugie mamy narzędzia prawne, dzięki którym możemy doprowadzić do demontażu nośników.
6: Ci przedsiębiorcy tak już po pierwszych rozmowach chętnie zdejmują, czy trzeba gdzieś tam trochę im przycisnąć, pokazać ten paragraf?
5: To zależy od przedsiębiorców, bo są tacy, którzy chętnie rozmawiają, są tacy, którzy są wściekli, ale rozmawiają, a są tacy, którzy są wściekli i nie chcą rozmawiać.
2: Mówił plastyk miejski Tobiasz Wichnowski, a rozmawiał z nim Przemek Wałczyński. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Marcelińskiej w Poznaniu jest bezpieczniej i to są dobre informacje dla kierowców. Wprowadzono bezkolizyjny skręt w lewo, dzięki czemu kierowcy nie muszą już przepuszczać pojazdów z naprzeciwka ani pieszych. Zmieniono też oznakowanie i sygnalizację świetlną. Prace kosztowały prawie 340 tysięcy złotych. A pozostając w temacie dróg, to kierowcy uważajcie, dziś drogowcy prowadzą pracę między innymi na ulicach Wilczak, Lutyckiej przy skrzyżowaniu z ulicą Żołnierzy Górników oraz na Koszalińskiej w rejonie skrzyżowania z Biskupińską. Będzie bezpieczniej na poznańskich kąpieliskach. O tym mówimy Wam dziś na naszej antenie. Nowe kamery poprawią bezpieczeństwo, gdy na miejscu nie ma ratownika.
7: Osoby, które korzystają z poznańskich kąpielisk, a nasze kąpieliska w tym roku działają do 6 września, będą mogły w najbliższych dniach zauważyć właśnie takie prace. Przede wszystkim nad Jeziorem Strzeszyńskim oraz nad Jeziorem Kierskim na plaży parkowej, bo tam będziemy musieli drobne prace ziemne wykonać. Te prace nie powinny przeszkodzić nikomu w korzystaniu z tej infrastruktury nad jeziorami.
2: Mówił Filip Borowiak z POSIR-u. Montowane teraz urządzenia będą na stałe skierowane w miejscach wejść do wody. I na koniec tego flesza jeszcze trochę sportu. W czwartek na stadionie przy Bułgarskiej Lech Poznań zagra z Jagiellonią Białystok. Pierwszy gwizdek o 20:30. A my mamy bilety na mecz. Jeśli chcecie je zdobyć i kibicować naszym, to wpadnijcie na naszą stronę RMF Max Poznań. I to wszystko we fleszu w tej godzinie. Na kolejny zapraszam już o 13:00. A teraz sprawdźmy najświeższą prognozę pogody.
8: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Więcej rozpogodzeń synoptycy przewidują po południu i do wieczora. W Poznaniu prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i małe. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie. Wiatr jest umiarkowany, w porywach może być miejscami silny z kierunków zachodnich, a ciśnienie wysokie. Jutro na niebie więcej słońca i trochę chmur, a na termometrach też 22 stopnie. W czwartek 20 i już większe zachmurzenie. Korzystajcie z dobrej pogody, póki jest, bo jesień powoli się zbliża.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
10: Hity na maksa. 1 września miałem swój pierwszy raz. Zawiozłem dzisiaj, dasz wiarę? Zawiozłem dzisiaj po raz pierwszy w życiu moje dzieci do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego.
11: Co więcej, ja też miałam historyczną chwilę dzisiaj. Pierwszy raz zawiozłam moje dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego też do jednej szkoły.
10: Moje są w różnym wieku, będą chodzić do jednej klasy, bo ojciec się pomylił przy wyładunku.
11: Spoko, do wywiadówki zdążysz to ogarnąć. Wywiadówka w połowie września.
10: Asia Małzirek, Jakubek. Dzień dobry. Witajcie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Ostatni dzień lata. Na szczęście tylko w piosence, nie w kalendarzu, bo najfajniejsze letnie muzyczne wydarzenia dzieją się dzisiaj na antenie RMF Max. Podsumowujemy cały wakacyjny muzyczny sezon razem z TikTokiem.
1: I dzisiaj przez cały dzień będziemy wam grać hity, które TikTokiem w tym sezonie zawładnęły, a królowa w kategorii Pop Girl Summer może być tylko jedna.
0: Zara Larsson z tym numerem Midnight Sun. Kto chce mieć wakacje, robi głośniej.

0: Dzisiaj mamy wtorek i tak. Do końca tygodnia macie szansę wygrać 15 tysięcy złotych w RMF Max.
1: Słuchajcie, oprócz 15 tysięcy mamy dla was drogę na skróty do 15 tysięcy złotych. I to jest najfajniejsze, bo teraz jest runda super okazji. Najbardziej się opłaca wysłać teraz SMS o treści Max na 7327, bo każde zgłoszenie mnożymy razy, uwaga, 650.
0: Teraz trzeba wysłać hasło MAX pod 7327. Kto chce wygrać 15 tysięcy? Tak właśnie robi.
1: MAX 7327.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: Już w najbliższą niedzielę hit kolejki przy bułgarskiej. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Wielkie piłkarskie emocje, wuchta wiary i niepowtarzalna atmosfera, której nie da się zapomnieć. Wpadnij na Enea Stadion i wspólnie ponieśmy niebiesko-białych do zwycięstwa. Lech Raków. Niedziela, 6 września, godzina 17:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Spotkajmy się na stadionie.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: Nowe AGD tylko teraz. W Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
3: Grzegorz,
4: Asia, Martyna,
5: Lady Gaga.
6: Z tej strony modelki
7: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Oliwka. Także w ekipie RMF Max.
1: A dzisiaj w pierwszy dzień szkoły razem sprawdzamy obecność i tworzymy z wami najlepszą klasę, klasę na maksa.
0: Maciek jest zdziwiony swoją obecnością.
2: Cześć, nazywam się Maciek, ten, którego zawsze nie ma, a dzisiaj... O dziwo, jestem obecny.
0: Brawo, brawo Maciek, brawo.
1: Możesz jaki usiąść.
0: Ale 2 września też byś przyszedł do szkoły, żeby nie było.
3: W klasie wołali na mnie dyrektor. Nie miałem gabinetu, nie miałem pensji, ale jak był problem, wszyscy dziwnym trafem patrzyli się właśnie na mnie, bo byłem przewodniczącym.
0: I to jest Kamil. Kamil przewodniczący, który oprócz tego, że dla was wszystko załatwi, to i sobie 200 załatwił.
1: 200 do twojej, Kamil, wyprawki szkolnej dorzuca RMF Max. Kup sobie porządny ołówek.
0: I wszystkich tych, którzy chcieliby, tak jak Kamil, 200 wygrać 1 września na początku szkoły tu w RMF Max, zapraszamy. Głosówki z potwierdzeniem waszej obecności i waszą ksywą ze szkolnych lat. Nagrywajcie właśnie teraz.

0: Dzisiaj w pogodzie tylko dobre wydarzenia, tak żeby radośnie wracało się ze szkoły. O tym, co w prognozach, już za chwilę.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
13: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
16: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
15: Polecam Michel Moron.
16: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
3: Więcej rozpogodzeń synoptycy przewidują po południu i do wieczora. W Poznaniu prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i małe. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie. Wiatr jest umiarkowany, w porywach może być miejscami silny z kierunków zachodnich, a ciśnienie wysokie. Jutro na niebie więcej słońca i trochę chmur, a na termometrach też 22 stopnie. W czwartek 20 i już większe zachmurzenie. Korzystajcie z dobrej pogody, póki jest, bo jesień powoli się zbliża.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.

0: Teraz śpiewa o tym, że mu serce nierówno bije i nam też nierówno bije, jak takie dobre hity gramy w Maxie.
1: Ja widziałem wczoraj przy stacji benzynowej, jakby wszystkim zgasło. I nagle każdy chciał zatankować paliwko po złotówkę taniej. Co tam na stacjach benzynowych, co na świecie, co w kraju, o tym już za chwilę. Bądźcie blisko RMF Max.
2: RMF Max. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Tej wiara. Już w czwartek hitowy mecz przy Bułgarskiej. W piątej kolejce PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Razem zapełnijmy na stadion aż po brzegi i wspierajmy kolejorza w walce o komplet punktów. Lech Jagiellonia. Czwartek, 3 września, godzina 20:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Niech będzie nas wuchta.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: I po reklamie.
15: My name is Alex Warren.
16: Hello, this is September.
17: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Poznań 93,5 FM.
0: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 13. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Trwa pilotaż testów zwanych wojskowym kwestionariuszem kompetencji, które sprawdzą wiedzę polskich żołnierzy i wyłapią, w czym są najlepsi. Jak przebiega taki test?
16: Najpierw krótka ankieta dla tych, którzy chcą wstąpić do wojska na swój temat. Jakie mamy wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, czym się interesujemy, a także ile i w jakim stopniu znamy języków obcych. Chętny sam powinien też ocenić swoje mocne i słabe strony.
20: Chcemy wiedzieć, kto do nas przyszedł, kto do nas może przyjść i jak go dalej pokierować w naszym systemie wojskowym.
16: Wyjaśnia pułkownik Tomasz Żak, kierujący projektem wojskowego kwestionariusza kompetencji.
0: Jak dodaje Michał Radkowski, jeśli testy wypadną pomyślnie, będą stałym elementem rekrutacji do wojska.
19: To jest RMF Max Poznań.
0: Uczniowie wracają do szkolnych ławek, a do swoich ław wkrótce wrócą też miejscy radni. Znamy już plan działania na najbliższą sesję. Jakie tematy będą poruszone, to sprawdził Przemek Wałczyński.
21: Podczas pierwszej powokacyjnej sesji w kolejny wtorek radni będą między innymi dyskutować o przemocy i mowie nienawiści, bo radni chcą, aby Rada potępiła pojawiające się w miejskiej przestrzeni postawy antyukraińskie i zaapelowała o debatę bez podsycania wrogości. Radni zajmą się również zmianami w programie Poznań i Zamieszkaj. Mają być dodatkowe punkty dla młodych osób związanych z naszym miastem. Ciekawostką będzie również sprawa sprzed ponad 3 dekad. Radni zadecydują, czy odtajnić protokół sesji z 91 roku, bo po 34 latach nie ma już powodów, aby ograniczać dostęp do tych informacji.
0: Dla jednych są już zbędne, dla innych mogą stać się bezcenną pomocą. Wolontariusze Poznańskiej Fundacji zgromadzili 1000 używanych okularów, które wkrótce trafią do Afryki. W wielu tamtejszych regionach na zakup tak potrzebnych pomocy wzrokowych stać tylko nielicznych.
22: Tam zwykle nasi pacjenci pensji żadnej nie mają, bo utrzymują się z tego, co wyhodują na polu, a potem sprzedadzą na targu. W całym RCA okulistów jest raptem 5. To proszę sobie wyobrazić, kto do okulisty może się dostać. Mamy specjalne urządzenie, autorefraktometr, dzięki któremu można szybko zbadać wadę wzroku. Do niego potem trzeba do tej wady wzroku, do konkretnego pacjenta trzeba dobrać okulary.
0: Mówiła Justyna Janiec-Palczewska z Fundacji Dla Świata. Okulary to jednak nie jedyna pomoc, którą szykują poznaniacy. Trwają przygotowania do wyprawy specjalistów od słuchu. O tym jeszcze dziś powiemy we fleszach RMF Max. We fleszu RMF Max teraz o urodzinach. W niedzielę 27 września UZA Rzewo będzie obchodzić 720. rocznicę powstania. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11 mszą świętą w kościele Michała Archanioła. Po południu o godzinie 16 w parku Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego wystąpi Sławek Uniatowski. Wstęp na koncert jest bezpłatny.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Zachmurzenie zmienne w Poznaniu, umiarkowane i małe, spodziewane jest do wieczora, a padać według synoptyków już dziś nie powinno. Na termometrach całkiem przyjemne 22 stopnie, ale miejscami może mocniej wiać. Ciśnienie jest wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. W nocy 15 stopni, a na niebie zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane i bez opadów, a jutro zdecydowanie więcej słońca i mniej chmur, a na termometrach 22 stopnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: RMF Max, hity na maksa.
4: Dziś RMF Max łączy tych, dla których szkoła jest wielkim zmartwieniem, bo tam chodzą, i jeszcze większym zmartwieniem, bo muszą tam kogoś zaprowadzić.
5: Poczuj dobry beat.
1: I dla jednych, i dla drugich hity na maksa w RMF Max po 13 i wszystko gra. Asia Irek, dzień dobry.

0: Ważne pytanie do całego świata. Czy już ktoś was poprosił o biczka na jedzonko? Tata? Albo też mama?
1: To rozumiem, że ty już pierwszego wysłałeś.
0: Tak, pierwszy wysłany i z tej okazji 15 tysięcy złotych mam dla słuchaczy, a na kebaba dla najbliższych.
1: 15 tysięcy złotych do wygrania tu w RMF Max, a teraz będzie 590 razy łatwiej dorwać się do tej kasy.
0: Ale super, 590 to jest nasz szczęśliwy mnożnik. Tylko najsprytniejsi wykorzystują te super okazje. Wyślij teraz Max na 7327 i zagraj, bo jest łatwiej. O 15 tysięcy złotych.
2: Reklama.
3: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
8: Pan Rembiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: I po reklamie.
4: Karolina.
5: Marek.
6: Zuśka.
7: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
8: Hey, it's Dua Lipa.
9: Hey, this is Kygo.
10: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Cyrus.
1: Obecna.
2: I tak się właśnie potwierdza obecność 1 września głosówką na antenie RMF Max, zostawiając przy okazji wszystkie informacje na temat swojej szkolnej ksywy.
3: Dobra, namówiliście mnie. Deska nam nie mówili.
2: Deska? Niemożliwe, Dominika, jak to
3: teraz
2: przecież?
3: Oczywiście wyglądam inaczej, no ale właśnie. W podstawówce to było takie hasło, które mega mnie wkurzało, no ale co zrobić? Takie były fakty.
1: Nie fakty, tylko piękna Dominika, to ty byłaś zawsze. Nie wszyscy zdążyli to odkryć po prostu.
2: Brawo, cudowna Kamila.
4: A moja ksywka z liceum to była buła, bo miałam takie policzki. Wielka bułka.
2: Gruby, 7C, mówię teraz o sobie, wręcza ci 200 do swojej szkolnej wyprawki, a wszystkich, którzy chcieliby wygrać tak jak Kamila, zapraszamy do zgłoszeń. Zostawiajcie swoje ksywy ze szkolnych czasów i przede wszystkim zawsze mówcie obecny!
1: Nagrajcie głosóweczkę, wrzućcie nam na Messengera. Lista obecności ekipy RMF Max będzie jeszcze dzisiaj sprawdzana.

0: Doskonały jak zawsze Sombr przegania wszystkie chmury, jakie macie teraz nad głowami. A czy będzie ich dużo, czy mało i czy będzie padać, sprawdzimy za chwilę w prognozie pogody.
1: Zostańcie na szczegóły tego, co jak pierwszy dzień szkoły. Nieuniknione.
2: Reklama.
3: Liceum Technikum za tobą? Może teraz logistyka? Myślisz, że to tylko praca w magazynie? No nie, nieprawda. 8 kawa, 9:15, projekt logistyczny z ekipą, 12:30, zajęcia. No ale takie, co się serio do czegoś przydadzą. 19, Poznań na pełnej, miasto żyje, a ty razem z nim. I nagle okazuje się, że studia to nie tylko kierunek. To twój wybór, jak chcesz żyć. WSL. Masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
4: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: X-Demon Poznań prezentuje White Revolution. Biały wystrój klubu, przebrania, konfetti i wiele, wiele innych. O najlepsze wyselekcjonowane dźwięki zadbają.

0: Poznaniu. Dress code white mile widziany. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: pachnących rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
4: Ja też dołączam. Jestem Agata.
5: What up, it's the weekend.
6: What's up, it's Sean Paul.
7: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
7: Poznań 93.5 FM. Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
9: Zachmurzenie zmienne w Poznaniu, umiarkowane i małe, spodziewane jest do wieczora, a padać według synoptyków już dziś nie powinno. Na termometrach całkiem przyjemne 22 stopnie, ale miejscami może mocniej wiać. Ciśnienie jest wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. W nocy 15 stopni, a na niebie zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane i bez opadów, a jutro zdecydowanie więcej słońca i mniej chmur, a na termometrach 22 stopnie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.

0: Pani od biologii jest zachwycona oswojoną antylopą śpiewającą przed momentem na antenie RMF Max. Tame Impala to jest oswojona antylopa.
1: To tyle się dowiem 1 września. Dzięki, Irek.
0: Słuchasz RMF Max, jesteś na bieżąco ze wszystkim.
1: Także w temacie szkoła, bo są nowe badania, które pokazują, że ci uczniowie, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji, znacznie lepiej odrabiają prace domowe, za to znacznie gorzej piszą egzaminy.
0: Bo jak idą do toalety, to nie mogą wziąć ze sobą sztucznej inteligencji.

0: samba. Ogłoszenie RMF Max.
1: Zobaczyłeś się trochę jak reszta z Dami Tosta.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Jeżeli ktoś z was siedzi cały czas na TikToku, to na pewno kojarzy muzykę tego gościa. Wiralowo do poczekalni list, tylko Benz, nowy wykonawca, nowy numer MJ Deli i jego Deli Supreme. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Jaki jest szyfr do uśmiechniętego otwarcia roku szkolnego? Znajdziecie go wspólnie z dziećmi w ETC Swarzędz. Zapraszamy w sobotę, 5 września do emocjonującej, kreatywnej i interaktywnej zabawy Safe pełen skarbów. Od 12 do 18 na uczestników czekają zadania, zabawy oraz upominki ukryte w sejfie. Wypełnijcie 5 września misję pełne radości i wspólnie otwórzcie Safe pełen skarbów. Uśmiechnięty powrót do szkoły wspiera ETC Swarzędz.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Na zegarach 14. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Coraz brutalniejsze stają się napady na muzea, ostrzega w najnowszym raporcie Europol. Nie są to już wyspecjalizowani złodzieje dzieł sztuki.
2: Tradycyjny złodziej działał dyskretnie, znał rynek sztuki, unikał przemocy i zwykle należał do zorganizowanej grupy kierowanej przez lidera. Dziś rabujący muzea mają przeszłość związaną z innymi rodzajami przestępstw, są często rekrutowani doraźnie przez media społecznościowe i komunikatory. Europol podejrzewa więc model przestępczości jako usługi na zasadzie, że ktoś zleca kradzież, a inni wykonują napad.
1: To była Katarzyna Szymańska-Borginią.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
1: Tysiące używanych okularów trafi do potrzebujących mieszkańców Afryki. O tym mówimy Wam dziś we fleszach RMF Max. To nie jedyna pomoc. Jednocześnie trwają przygotowania do wyprawy specjalistów od słuchu, którzy będą pomagać mieszkańcom Kamerunu.
3: Tym razem Kamerun, dwa miejsca, Yaoundé, stolica Kamerunu, a następnie przemieszczamy się pod granicę Republiki Centralnej Afryki do Bertoua. Tam jest szkoła dla dzieci, w której już dwa lata pracowaliśmy. Trochę czasu minęło, pora uaktualnić nowe dzieciaki, nadążyć, krótko mówiąc, za potrzebami.
4: Co będziecie robić na miejscu? Zabieracie aparaty słuchowe?
3: Zabieramy aparaty słuchowe i cały kompletny sprzęt do diagnostyki klinicznej, bo sięgamy również po te najmniejsze dzieci, najbardziej, krótko mówiąc, rokujące.
1: Mówił naszemu reporterowi Olgiert Stiller z Katedry Protetyki Słuchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Minęła 14, a we fleszu teraz trochę sportu. Lech Poznań zakończył okno transferowe z 5 nowymi zawodnikami. Najważniejszym transferem było wykupienie Luisa Palmy z Celtiku za ponad 4 miliony euro. Do klubu wrócił bramkarz Mateusz Lis, który zastąpi Bartosza Mrozka. Dołączyło też 3 nowych piłkarzy. Czy umiecie udzielać pierwszej pomocy? Kilka podstawowych zasad i przećwiczonych ruchów może uratować komuś życie. Już jutro będzie można bezpłatnie nauczyć się, jak reagować w sytuacji zagrożenia. Zajęcia poprowadzą specjaliści, a szczegóły ma dla Was Przemek Wałczyński.
5: Jak wykonać masaż serca, sprawdzić prawidłowy oddech czy obsługiwać AED? Tego dowiecie się podczas szkoleń w ramach akcji Ruszamy Serca. Specjaliści pokażą Wam podstawy i prawidłowe zachowanie podczas udzielania pierwszej pomocy dorosłym, jak i dzieciom. Dowiecie się, jak rozpoznać udar, zawał, jak zachować się, gdy ktoś ma drgawki. I taka wiedza może przydać się w najmniej oczekiwanym momencie. Zajęcia odbywają się w Poznańskim Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy Radeczaka 44. Są bezpłatne, trzeba jednak wcześniej się zapisać, a pierwsze szkolenie już jutro.
1: I na koniec tego flesza jeszcze informacja dla kierowców. W czwartek ma zakończyć się remont infrastruktury drogowej w rejonie węzła Poznań-Komorniki, obejmującego łącznicę autostradowej i odcinki ulicy Głogowskiej. A zaraz po zakończeniu tego etapu rozpoczną się prace obejmujące wymianę nawierzchni ulicy Poznańskiej w Komornikach. Zwracajcie uwagę na znaki w miejscach robót.
6: A skąd to tak ciągnie?
0: Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Dynamiczna pogoda dziś w Poznaniu. Na niebie i chmury, i słońce. Miejscami możliwe jeszcze przelotne opady deszczu i silniejszy wiatr. Na termometrach od 20 do 22 stopni. Ciśnienie jest wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda może jednak niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Dlatego możemy czuć się śpiący, zmęczeni i trochę rozdrażnieni. I śmiało możecie zrzucić to na pogodę. Energii może dodać kawa albo spacer. Do wieczora powinno zrobić się już przyjemnie. Mniej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa. RMF Max.
7: Gorące info sprzed chwili. Słuchajcie, to jest nieprawda. To jest nieprawda, że dzisiaj jest pierwszy dzień szkoły, bo pierwszy dzień szkoły będzie jutro.
8: A dzisiaj tylko rozpoczęcie roku już za wami.
7: Uroczysta inauguracja. Asia Meus, Irek Jakubek, ulubieńcy całego pokoju nauczycielskiego.
8: No dobra, to ja pukam, a ty mówisz.
7: W ósmej klasie się zamienimy.

0: Mam dokładnie tak samo, też bardziej lubię początki niż końce. Początek roku szkolnego zaczął się wrzesień, razem z wami RMF Max.
1: A na koniec wakacji razem z TikTokiem zrobiliśmy specjalnie dla was coś naprawdę super.
0: Słuchajcie, to jest podsumowanie, które sprawia, że wszystko to, co mogliście przegapić w wakacje, nie ujdzie waszej uwadze.
1: Najgorętsze hity na TikToku i piękna kategoria Misheard Track of the Summer, czyli najczęściej przekręcany tekst lata.
0: Dubis Good Genu?
1: Dubis Kutkanu.
0: Dlatego właśnie ta piosenka jest najczęściej przekręcanym numerem w całym internecie.

0: 500 razy łatwiej. Teraz wygrać 15 tysięcy złotych.
1: Ulala, jeśli tak pomyślałeś, to wchodź na www.rmfmax.pl i skorzystaj z tej super okazji. RMF
2: Max. Reklama.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wracamy do szkoły tej!
13: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
12: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
13: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
14: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
15: I twoje też!
16: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.
22: Tu Ola i Jarek.
23: Hejka, tu Maciek.
24: Cześć, tu Oskar Sims.
25: Hello, this is September.
26: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
27: RMF Max.
28: Poznań 93 i 5 FM.

0: wam wasze ukochane hity na koniec wakacji i początek nowego roku szkolnego, żeby było nam trochę łatwiej.
1: Nowości na siłowni, bo wyobraźcie sobie, że siłownia już nie jest tylko miejscem, na który chodzimy poćwiczyć.
0: Tak?
1: Siłownia jest teraz miejscem terapeutycznym.
0: Oh, wow.
1: Rozprawiamy się tam ze stresami i różnymi niepokojami.
0: No tak, no na siłowni, tak jak na terapii, jest ciężko.
1: Bardzo ciężko.

0: Muzyczna playlista pełna nowości. Eli Oaks i Lavinia, Reasons w RMF Max.
1: I zostańcie blisko, żeby dowiedzieć się, co nowego słychać także w pogodzie. Nowa prognoza za moment. RMF Max.
2: Reklama. Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
4: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.
1: Dynamiczna pogoda dziś w Poznaniu. Na niebie i chmury, i słońce. Miejscami możliwe jeszcze przelotne opady deszczu i silniejszy wiatr. Na termometrach od 20 do 22 stopni. Ciśnienie jest wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda może jednak niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Dlatego możemy czuć się śpiący, zmęczeni i trochę rozdrażnieni. I śmiało możecie zrzucić to na pogodę. Energii może dodać kawa albo spacer. Do wieczora powinno zrobić się już przyjemnie. Mniej.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marki Bestion. Baranowa ulica Rolna 23.

0: Najlepszą wiadomość dnia zostawiliśmy na sam koniec programu.
1: 187 dni wolnych od nauki w tym roku szkolnym.
0: Lubię rok szkolny, który trwa pół roku.
1: Asia, Irek, dzięki za dzisiaj. Do jutra.
0: Bye, bye.

0: Okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: Wracamy do szkoły tej!
7: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
6: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
7: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
8: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
9: I twoje też!
10: Już w najbliższą niedzielę hit kolejki przy Bułgarskiej. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Wielkie piłkarskie emocje, wuchta wiary i niepowtarzalna atmosfera, której nie da się zapomnieć. Wpadnij na Enea Stadion i wspólnie ponieśmy niebiesko-białych do zwycięstwa. Lech Raków. Niedziela, 6 września, godzina 17:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Spotkajmy się na stadionie.
11: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się! W autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
12: Jaki jest szyfr do uśmiechniętego otwarcia roku szkolnego? Znajdziecie go wspólnie z dziećmi w ETC Swarzędz. Zapraszamy w sobotę, 5 września do emocjonującej, kreatywnej i interaktywnej zabawy Safe pełen skarbów. Od 12 do 18 na uczestników czekają zadania, zabawy oraz upominki ukryte w sejfie. Wypełnijcie 5 września misję pełne radości i wspólnie otwórzcie Safe pełen skarbów. Uśmiechnięty powrót do szkoły wspiera ETC Swarzędz.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: I po reklamie.

0: Czas na flash, flash sportowy i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam, jest 15. Po wielomiesięcznej batalii w końcu się udało. Łukasz Mejza stracił prawo jazdy. Dokument posła wybranego z list Prawa i Sprawiedliwości zatrzymał starosta z Krosna Odrzańskiego w Lubuskiem. Powodem jest drastycznie przekroczony limit punktów karnych, głównie za zbyt szybką jazdę samochodem. Co dla Mejzy oznacza decyzja starosty?
1: Jeśli będzie chciał na nowo uzyskać uprawnienia, będzie musiał po pierwsze stawić się na badania, a następnie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy teoretycznego i praktycznego. Jeśli nie zda tego sprawdzianu, aby znów móc legalnie jeździć samochodem, musi przystąpić do kursu na prawo jazdy i po tym kursie zdać egzaminy, jak każdy, kto stara się o ten dokument.
0: To był Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max Poznań.
0: Minęła 15, a to czas, by zajrzeć na poznańskie drogi. Zator utworzył się na Lechickiej między Umultowską a Murawa. Zwalniamy też na Lutyckiej do Juraszów i wcześniej do Sytkowskiej z obu stron. Więcej aut na Niestachowskiej, Wawrzyńca, Puławskiego i Nowowiejskiego. Zatory tworzą się na ulicy Święty Marcin Bukowskiej i Matejki. Nielegalne reklamy znikną z ulicy Obornickiej. Trwają kontrole i rozmowy z przedsiębiorcami. Urzędnicy pod lupę nie biorą jednak wszystkich nośników.
3: Czyli tymczasowe obiekty budowlane, wszelkiego rodzaju nielegalne reklamy, nie mówimy o legalnych, bo też czasem mieszkańcy myślą, że my wszystkie reklamy usuniemy. Nie, tam wbrew pozorom na przykład reklamy systemowe i legalne jest dosyć dużo, aczkolwiek jest sporo właśnie banerów, trzepaków, jakichś takich przypadkowych tablic. Zaczęliśmy rozmowy w zeszłym tygodniu z przedsiębiorcami. Pierwsze 10 nośników zostało usunięte, ale 10 nośników na ulicy Obornickiej to jest żaden wynik.
0: Mówił naszemu reporterowi plastyk miejski Tobiasz Wichnowski. Do tej pory urzędnicy nałożyli już kary na łączną kwotę 5 milionów złotych. Na kąpieliskach będzie bezpieczniej dzięki nowym kamerom. O tym mówimy dziś we fleszach RMF Max. Niebawem rozpocznie się ich montaż, a najwięcej prac prowadzonych będzie nad Strzeszynkiem i w Kiekszu.
4: Właśnie rozbudowujemy ten system monitoringu. Na pozostałych kąpieliskach dokładamy kamery, ale nie wymaga to prowadzenia prac ziemnych na krzyżownikach czy nad Rusałką, więc te prace ziemne tylko nad Strzeszynkiem i w Kiekszu. Potrwają one około 3 dni. Na Strzeszynku będziemy się starać przeprowadzać te prace w nocy nad Jeziorem Kierskim. Także za dnia będą mogły być prowadzone te prace.
0: Mówił Filip Borowiak z Posiru. I na koniec tego flesza zakończyła się rozbudowa przedszkola Mali Przyrodnicy przy ulicy Osinowej w Poznaniu. Placówka zyskała sale sensoryczne i do ćwiczeń ruchowych oraz windę dla dzieci z niepełnosprawnościami. Przebudowano nieużywane wcześniej pomieszczenia, wymieniono instalacje i zamontowano panele fotowoltaiczne na dachu. I to wszystko we fleszu RMF Max w tej godzinie. Teraz czas na flesz sportowy, który przygotował Krzysiek Chwaliński. Po nim prognoza pogody.
5: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
6: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash sportowy. Na początek Ameryka i tenis, bo wieczorem mecze pierwszej rundy na US Open rozegrają Magdalena Fręch i Magda Linet. Pierwsza z Polek zmierzy się około 20 z Amerykanką Iwą Jowicz, druga około 21 z Brytyjką Franceską Jones. Do drugiej rundy zakwalifikowali się Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Teraz piłka nożna. Dzisiaj pierwsze starcia 1/32 finału Pucharu Polski. Za półtorej godziny Odra Opole podejmie Wisłę Kraków.
7: Też wiem, jaka jest specyfika spotkań pucharowych. Tutaj kto w jakiej lidze gra, nie ma aż tak dużego znaczenia. Wielokrotnie się też o tym przekonaliśmy.
6: Mówił trener Wisły Mariusz Job. O 20:30 w Lublinie Motor podejmie Legię. Za kilka dni te zespoły zagrają także w Ekstraklasie. Niewykluczone, że kolejny Polak będzie grać w Borussii Dortmund. Blisko podpisania umowy jest Marcel Reguła.
5: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max.
0: Według synoptyków padać już dziś nie powinno, a na niebie do wieczora możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego, umiarkowanego i małego. Na termometrach od 19 do 22 stopni maksymalnie. Wiatr miejscami może być silniejszy, a ciśnienie pozostaje wysokie. Jakość powietrza w mieście jest dobra. W nocy zachmurzenie małe, a na termometrach 15 stopni, a jutro rano przywita nas słońce miejscami w towarzystwie niewielkich chmur i zostanie do wieczora. Na termometrach 22 stopni.
8: Dzień dobry w kanale nadawczym. Siwek Borycka, kłaniamy się. Ważne tak pytania dzisiaj w głowach ludzi. Koszula luźno czy w spodniach?
9: Ja widziałam na mieście bardziej luźno jednak.
8: Bardziej luźno, tak. Ciągle cały czas bardziej luźno.
9: Ta moda jednak noworoczna. Nowoszkolnoroczna.
8: Nowoszkolnoroczna.
9: Jest mocna cały czas. I na przykład były koszule, które ja też miałam na rozpoczęcie nowego roku dzisiaj na mieście.
8: 15-4, pierwszy dylemat rozwiązany. Nie ma za co.

0: Swedish House Mafia grają w RMF Max, to Wait So Long, no i doczekaliśmy się. 1 września to właśnie dziś i naprawdę tyle pięknych, ubranych, młodych ludzi dawno nie widziałam w komunikacji miejskiej. Przyznam, że trochę też się tak przysłuchiwałam niektórym rozmowom. Były różne takie grupki.
1: Uważajcie, jak jeździcie komunikacją, bo Boryna słucha.
0: No bo to jest samo życie, tak się po prostu wychodzi ze swojej bańki też. Możesz się dowiedzieć,
1: no
0: o czym teraz się rozmawia. No oczywiście były już pewne dramy i obgadywanie, kto w czym przyszedł i wiadomo, jak tam to wszystko wygląda, a z kim będzie, jaki przedmiot i tak dalej. Ale była też, wiesz, taka grupka nerdów, powiedzmy, którzy już mówią, ile tam mieli na próbnej maturze, a tu 90% z matematyki, a tu coś tam. Inni w tym czasie już kręcili oczami na lewą stronę. No i tak sobie pomyślałam, że w zasadzie nic się nie zmienia w tym temacie, no.
1: Proszę, no bo ty już wspominasz, porównujesz do swoich czasów szkolnych, jak
0: no
1: rozumiem,
0: tak?
1: Że tak samo grupki się tworzyły, rzeczywiście. I każda grupka ma swoją specyfikę, każda grupka ma swoją energię i my prosimy teraz też was, żebyście wy zdradzili, do jakiej grupki wy należycie lub należeliście, kiedy do szkoły jeszcze chodziliście. Robimy taką listę obecności RMF Max. Proszę bardzo, zdradzić nam swoje imię, opowiedzieć, kim się w klasie było lub jest i dorzucić na koniec obecny.
0: Tak jest, typu tutaj Justyna, byłam skarbnikiem, obecna.
1: A za najciekawsze odpowiedzi dorzucamy 2 stówki i już wkrótce ogłaszamy zwycięzców.
2: Hity na maksa.
3: Piszę do ciebie, śpisz,

0: David Guetta, Alok i Stick Figure w RMF Max. 19 po trzeciej, a my już mamy kilka ciekawych zgłoszeń do naszej listy obecności 1 września w szkole RMF Max.
1: Szkoła RMF Max. To jest szkoła, która uczy cię dokładnie tego, czego potrzebujesz, czyli dokładnie czego tak naprawdę nie potrzebujesz.
0: Wyższa szkoła lansu i bansu.
1: O właśnie,
0: albo
1: to jest
0: tego i owego.
1: To jest... Po której oczywiście można pracować w firmie, szlachta nie pracuje.
0: Tak.
1: Sprawdzamy obecność w RMF Max.
2: No to ja byłam w szkole przezywana Duduś, bo się wszystkie panicznie bałam. Byłam przewodniczącą, potem skarbnikiem. Obecna.
0: Hej, obecna.
3: Cześć, moja ksywka w szkole to była Szczupły. Zawsze byłem najchudszy w klasie. A jeżeli chodzi o opinię, to miałem taką klasowego hachora. Troszeczkę byłem niegrzeczny. Obecny, pozdrawiam.
0: Hachor, to ja bym pomyślała, że śmieszny.
1: Hachor.
0: Hachor.
1: To prawie jak chochuł.
0: Coś tym wspólnego jest na pewno. Dajcie znać jeszcze do naszej listy obecności głosówką na Messengerze RMF Max. Po 16 będziemy nagradzać te najciekawsze. RMF
4: Max. Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Twój Mercedes ma więcej niż 5 lat? Zadbaj o niego w autoryzowanym serwisie MB Motors i zapłać mniej. Z programem Mercedes-Benz Service Select zyskasz do 25% rabatu na przeglądy oraz wybrane usługi serwisowe. Przegląd klasy S 2020 roku wykonasz już od 1856 zł netto, a klasy A z 2019 roku już od 1340 zł netto. Odwiedź MB Motors Poznań. Szczegóły na mbmotors.pl. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
8: Jeden z najbardziej uznanych artystów europejskiej sceny elektronicznej, Ale Farben, po raz pierwszy pojawi się w X-Demonie w Poznaniu. Autor hitów takich jak Please Tell Rosie, Buddy Talk oraz Freedom. Razem z nami już w sobotę 12 września na żywo. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
9: Ulubiona kuchnia?
10: Wiadomo, włoska.
9: Lody?
10: No, włoskie.
9: Wakacje?
10: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
9: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
10: Fantastycznie!
9: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
11: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Tej wiara. Już w czwartek hitowy mecz przy Bułgarskiej. W piątej kolejce PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Razem zapełnijmy na stadion aż po brzegi i wspierajmy kolejorza w walce o komplet punktów. Lech Jagiellonia. Czwartek, 3 września, godzina 20:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Niech będzie nas wuchta!
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: I po reklamie.
20: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
21: Hi, this is Britney Spears.
22: Hi, this is David Guetta.
23: RMF Max.
24: Poznań 93 i 5 FM.

0: Dostawca De Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Pierwszy września, dzień tak wyjątkowy, a lato wciąż trwa. Przypominam, że do września 23, więc my cały czas jeszcze na wakacjach. To zabawa Casa de Palma, w której ktoś z was za chwilę będzie mógł zgarnąć nawet 15 tysięcy złotych.
2: Znowu dzwonimy do kogoś i będziemy czekali 6 sygnałów, aby odebrał telefon i dał sobie szansę zawalczenia o 15 tysięcy złotych.
1: Dwa sygnały już za nami.
2: To są duże pieniądze. O, dzień dobry. Dzień bardzo dobry. Nam miło, że odebrałaś telefon. Tutaj RMF Max i zabawa Casa de Palma. Michał i Justyna, jak masz na imię?
3: Jadwiga.
2: Cześć, dzień Jadwiga. Dobry. Przy czym cię zastaliśmy? Jak się masz dzisiaj?
3: W porządku, dobrze.
1: A co robisz?
3: W tej chwili skończyłam jeść obiad.
1: Okej, okay, czyli brzuszek pełny, brzuszek zadowolony,
2: nie,
1: to dobrze.
2: Ale chwila, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Jakby 15 tysięcy złotych do wygrania dziś,
1: poczekać.
2: Ale Jadwiga, co było na obiad?
3: To było na obiad pieczony kurczak, ziemniaki, pomidory.
1: Fajnie.
3: I tak. Rosół. I jeszcze rosół.
1: No wiadomo. Tak jeszcze wakacyjnie, bardzo przyjemnie. No słuchaj, Jadwiga, mamy nadzieję, że za chwilę jeszcze do tego obiadu dorzucimy coś nie tyle pysznego, co cennego. Bo teraz właśnie masz szansę wybrać jedną z palm. Tych palm mamy 26, no a w nich są ukryte nagrody. Nagrody rzeczowe, ale też pieniądze, no i właśnie nawet 15 tysięcy złotych. Czy masz pomysł, którą palmę wybrać?
3: To znaczy tak, 15 tysięcy złotych mogę wygrać, jeżeli wybiorę którąś z palm, tak?
1: Tak jest.
3: A może być mniej, jeżeli wybiorę, tak?
1: Może być mniej, mogą być też nagrody, maszyny do popcornu, głośniki JBL, aha, różne fajne nagrody mamy też.
3: Dobrze, to proszę 23.
1: 23.
2: Dobrze, no to trzęsiemy palmą numer 23, drodzy państwo. I sprawdzamy, co w niej się znajduje. W kokosie, który z niej spadł.
1: Jadwiga.
3: No, słucham.
1: W tej palmie znajdują się pieniądze. To już jest dobra wiadomość.
2: Proszę bardzo.
3: Tak.
1: To już jest dobra wiadomość, ale...
3: To jest bardzo dobra wiadomość.
1: Jest to 500 zł w palmie numer 23.
3: Dobrze. Ale dziękuję, to jest dobra wiadomość.
1: No pewnie,
2: Jadwiga,
1: tak.
2: Może w porównaniu do 15 to jest tylko 500 zł, ale gdybym ci rano powiedział, że kończysz ten dzień 500 zł na plusie, to myślę, że wzięłabyś w ciemno.
3: Tak.
1: No pewnie, że tak. 500 zł zawsze lepiej mieć niż nie mieć, więc mamy nadzieję, że się przyda, Jadwiga. I co? No i pięknego wtorku ci życzymy.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję.
2: Obiadek zjedzony, 500 wygrane, zero potrzeb, można powiedzieć, jakby to klasyk ujął. A my zachęcamy, żebyście wy też brali udział w zabawie Casa de Palma. 7327, pod ten numer ślecie hasło MAX za 369. No i bierzecie udział w zabawie, w której do zgarnięcia nawet 15 tysięcy złotych.
1: Tak, ta kasa jest nadal w grze.
2: Grajcie, grajcie, bo warto.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ale ten akordeon tam siedzi przy tym tłustym bicie. To jest doskonały numer w RMF Max. Axwell Bone i Whatever Turns You On. Przed chwilą się skończyło, niestety.
1: Niestety, też mogą się wydarzyć, słuchajcie, silne wiatry i burze już niebawem w naszym kraju. W sumie dzisiaj już na północy, na wschodzie i zachodzie dopiero pod koniec tego dnia, ale o szczegółach pogodowych to wam opowiemy za chwilę.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej ma.
3: Media Expert.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Wracamy do szkoły tej!
6: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji! Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
5: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody!
6: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
7: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
8: I twoje też!
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
12: Ulubiona kuchnia?
13: Wiadomo, włoska.
12: Lody?
13: No, włoskie.
12: Wakacje?
13: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
12: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
13: Fantastycznie!
12: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
14: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na Maxa.
18: Poznań 93 i 5 FM.
20: Według synoptyków padać już dziś nie powinno, a na niebie do wieczora możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego, umiarkowanego i małego. Na termometrach od 19 do 22 stopni maksymalnie, wiatr miejscami może być silniejszy, a ciśnienie pozostaje wysokie. Jakość powietrza w mieście jest dobra. W nocy zachmurzenie małe, a na termometrach 15 stopni, a jutro rano przywita nas słońce, miejscami w towarzystwie niewielkich chmur i zostanie do wieczora na termometrach 22 stopnie.

0: No Katy Perry super, Teenage Dream super i za 5 minut będzie 16.
1: Ale w Australii, daleko stąd, wydarzyło się coś, o czym świat będzie jeszcze długo mówił. W nasze ręce trafił właśnie nagłówek. Uderzyłam go w pysk.
0: I zastanawialiśmy się długo, kto mógł te słowa wypowiedzieć. Czy Justyna Borycka dziś rano, czy nauczyciel
1: o
0: uczniu, który pytał o szczęśliwy numerek, czy jednak Australijka o rekinie.
1: 34-latka pokonała rekina, patrząc mu w oczy i waląc pięścią w pysk. Wow. I tutaj jest piękne zdanie, które ta pani wypowiedziała. Jestem kobietą, która uderzyła rekina w pysk. Nie chcę być zapamiętana jako kobieta, którą pogryzł rekin.
0: To jest niesamowite. Nie zostaniesz, absolutnie. Nie zostaniesz, gwarantujemy ci to. Ale chciałem tylko powiedzieć, że jeśli Australijka bije w pysk rekina, to co? My sobie z wrześniem nie poradzimy? Poradzimy sobie. Zaraz flash informacyjny. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Jaki jest szyfr do uśmiechniętego otwarcia roku szkolnego? Znajdziecie go wspólnie z dziećmi w ETC Swarzędz. Zapraszamy w sobotę, 5 września do emocjonującej, kreatywnej i interaktywnej zabawy Safe pełen skarbów. Od 12 do 18 na uczestników czekają zadania, zabawy oraz upominki ukryte w sejfie. Wypełnijcie 5 września misję pełne radości i wspólnie otwórzcie Safe pełen skarbów. Uśmiechnięty powrót do szkoły wspiera ETC Swarzędz.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na Pekao.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hit na maksa.
12: Poznań 93,5 FM.
13: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 16. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. W życie, jak mówiliśmy we fleszach, wszedł zakaz używania telefonów komórkowych, tabletów czy smartwatchy w szkołach. Wyjątek to cel dydaktyczny czy pilny kontakt z rodzicami za zgodą nauczyciela. Jak uczniowie podchodzą do tych zmian?
14: Dużo osób używa telefonu, w sensie moim zdaniem jest okej.
15: Jak u ciebie?
14: Też słusznie.
15: Czy powinno to dotyczyć wszystkich urządzeń takich elektronicznych, czy na przykład smartwatchy powinny być dostępne?
14: Zależy, do sprawdzania godziny jak najbardziej, ale tak do grania na smartwatchach tak średnio.
13: Z uczniami z jednej z olsztyńskich szkół rozmawiał Piotr Bułakowski.
12: Słuchacie RMF Max Poznań.
13: Specjaliści od słuchu polecą do Kamerunu, by pomóc tamtejszym mieszkańcom. Jak już wam mówiliśmy we fleszach RMF Max, trwają przygotowania do wyprawy.
16: Tam już jest potrzebny naprawdę duży, duży zestaw kliniczny do badań obiektywnych, takich, które nie wymagają współpracy u tych małych dzieci.
17: No właśnie, jakie tam są potrzeby, z jakimi problemami na miejscu będziecie się mierzyć?
16: Długo szukałem określenia na Afrykę. Ona jest niebywale praktyczna. Bo w miejscu, gdzie nie ma nic, wszystko się przyda, niech to będzie odpowiedzią. Audiometrię tonalną, audiometrię obiektywną, czyli badania potencjału spnia mózgu, śródmózgowia, ocenę stanu ucha środkowego, kontrolę wideotoskopową, dopasowania aparatów i ważny punkt programu, żeby to było poparte solidnymi szkoleniami z obsługi, z kontroli przez personel.
13: Mówił naszemu reporterowi Olgierd Stiller z Katedry Protetyki Słuchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. We fleszu RMF Max teraz krótko i szybko o tym, co dzieje się w mieście. Teatr Wielki w Poznaniu ma nowego dyrektora. Stanowisko objął dziś Michał Klauza, dyrygent i menedżer kultury. Zastąpi Renatę Borowską-Juszczyńską, która kierowała Poznańską Operą przez ostatnie lata. Nowy dyrektor zapowiada rozwój artystycznej instytucji i otwarcie jej dla nowych odbiorców. Prowadzisz własny biznes lub dopiero planujesz rozpocząć działalność? We wrześniu w Poznaniu odbędzie się cykl bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców i osób, które chcą założyć firmę. Uczestnicy będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę, a także skorzystać z indywidualnych konsultacji. Po wakacyjnej przerwie wracają darmowe szkolenia.
18: Tym razem miejskie jednostki przygotowały szkolenia m.in. z podatków, prawa, marketingu czy sprzedaży, ale także konsultacje z ekspertami i spotkania networkingowe. Z takiej oferty mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby, które dopiero rozkręcają własny biznes. W kalendarzu są również konkretne działania, m.in. konferencja Męska Perspektywa w Biznesie pod koniec miesiąca. Za tym wszystkim stoją trzy podmioty: Poznań Biznes Partner, Plus Jeden Poznań i Zaułek Rzemiosła. Zajrzyjcie na ich sociale po pełną rozpiskę i szczegóły, jak się zgłaszać.
13: Informował Przemek Wałczyński. Maturzyści, warto zapisać tę datę. 17 i 18 września na Politechnice Poznańskiej odbędzie się Poznański Salon Maturzystów. Będą informacje o egzaminie, rekrutacji na studia i spotkania z ekspertami. Wstęp jest bezpłatny, a początek o 9.
12: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Do wieczora na większe pogodowe rewolucje już nie mamy co liczyć. Zachmurzenie będzie zmienne, małe i umiarkowane, a na termometrach maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie pozostaje niskie, a wiatr powoli powinien słabnąć. W nocy 15 stopni, a niebo ma być pogodne, a jutro zdecydowanie więcej słońca, trochę chmur, a na termometrach też 22 stopnie. W czwartek 20, a na niebie już przewaga chmur i możliwe niewielkie przelotne opady deszczu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
2: Hitów dzisiaj akurat u nas całkiem sporo, bo też przeglądamy najlepsze wakacyjne hity TikToka i o szczegółach to wam za chwilę opowiemy, a to jest kanał nadawczy, Siwek i Borycka z wami.
3: Meldujemy się. RMF Max. Czy też bardziej nawiązując do 1 września, obecni.
2: Obecni.
3: Gibbs, Igo i Formani z numerem Ostatni Dzień Lata. Teraz w RMF Max, 5 po 16.

0: Mama ten w RMF Max. Ja sobie myślę o tym, jakie są plusy kończącego się lata. I plusy są takie, że można je sobie podsumować.
1: Oczywiście, że tak. Dzisiaj mamy wyjątkową akcję TikTok Songs of the Summer 2026, czyli hity tego lata od TikToka w RMF Max. Od samego rana ogłaszamy kolejne kategorie i kolejnych zwycięzców. I teraz przyszedł czas na kategorię Latin Summer Hit.
0: I kto jest czujny, ten już pewnie rozpoznaje, co to będzie za numer, który w tej kategorii zwyciężył. Ten numer był w serwisie TikTok najpopularniejszy i tam zdobył serca odbiorców.
1: Tak jest, no bo przecież to przede wszystkim hymn Mistrzostw Świata 2026, utwór Die Die, to Shakira i Burna Boy, dobrze słyszycie w RMF Max. To jest Latin Summer Hit na TikToku, ale też w naszych sercach.
0: A po listę pozostałych zwycięzców pozostałych kategorii
2: RMF Max.
3: Hity na maksa.
0: Wpadajcie na sociale RMF Max.

0: Turn the Lights Off to Juste i Jack Style w RMF Max. 18 minut po czwartej, już wszyscy raczej po rozpoczęciu roku szkolnego, ale my sprawdzamy listę obecności ekipy RMF Max w naszej szkole tego i owego.
1: Chuda zawsze była skarbnikiem. Obecna.
2: Nazywam się Maciek, ten, którego nigdy nie ma, a dzisiaj jestem obecny.
3: Córka dyrektora, obecna.
4: Cześć, tu Ola. Byłam przewodniczącym szkoły, przewodniczącym klasy i łącznikiem z biblioteką. Obecna.
5: Na liście obecności RMF Max znajduje się jeszcze bardzo wiele, wiele nazwisk, no ale całą listę obecności przeprowadzamy na Messengerze RMF Max. Tutaj cały czas można wysyłać głosówki, w których opowiadacie w kreatywny sposób, jaką funkcję mieliście w szkole, w klasie, kim byliście, jaką mieliście ksywkę, coś ciekawego. No a najciekawsze zgłoszenia już za chwilę mają szansę zgarnąć od nas dwie stówki na początek roku szkolnego.
0: Tak, taka szkolna wyprawka od RMF Max.
6: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799

0: 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hardhead, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
9: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: 16.32, a my sprawdzamy listę obecności Angelika Andzia. Obecna?
1: Oczywiście obecna.
0: Obecna Angelika Andzia, która w swojej klasie, w swojej szkole pełniła jaką funkcję?
1: Raczej łobuza.
2: No bo właśnie w zgłoszeniu nam dałaś znać, że w poniedziałki to się raczej w szkole nie było.
1: No raczej omijałam poniedziałki.
2: No bo to długi weekend trzeba mieć, to trzeba wypocząć. Ja nie wiem, kto to w ogóle wymyślił, żeby 5 dni chodzić do szkoły, a 2 dni tylko nie.
1: Dlatego sobie przedłużyłam weekend.
2: No właśnie, ale jest wtorek, więc jesteś obecna w ekipie RMF Max, co nas bardzo cieszy. I my, słuchaj, Andzia, byśmy chcieli się dorzucić dla ciebie na dobry start września. 200 szkolnej wyprawki od RMF Max.
1: Dziękuję bardzo, przyda się na pewno.
0: No, 200 na nowy rok szkolny. A masz tam jakieś brzdące, które do szkoły chodzą? Czy jednak 200 pójdą, nie wiem, na...
2: Czy może ty jeszcze do szkoły
0: jakieś
2: chodzisz?
0: Jakieś własne wydatki.
1: Oj, mam 2 brzdąców, tak, że na pewno się przyda.
0: No to początek roku szkolnego, jak znalazło dodatkowa gotowa. Andzia, a czy ty też tak miałaś jak ja, że na koniec roku szkolnego wychowawczyni mi policzyła, że mniej więcej w szkole nie było niż byłem?
1: Na szczęście mi nie policzyła, bo się umiałam ładnie uśmiechnąć.
2: O to chodzi.

0: Ja się na to nie nabiorę, mimo że bardzo lubię Le Kelly i Swedish House Mafia, ale oni nas chcą trochę już wciągnąć w ten jesieniarski vibe. To jeszcze nie jest ten moment. Jeszcze będzie ciepło. I to nawet bardzo ciepło. W tym tygodniu w Polsce.
1: Ja to bym już z książką...
0: Dobra, jeszcze się nasiedzisz z książką, będzie ciemno o 15, no.
1: Herbatkę bym sobie zrobił.
0: Nie, jeszcze nie.
1: Kolcyk bym
0: jeszcze
1: wyciągnął.
0: Wyczekane lepiej smakuje, poczekaj. Jeszcze nie.
1: Taką miętę zaparzoną bym sobie wypił.
0: No i to właśnie tak jest. Najświeższe wiadomości pogodowe za chwilę w prognozie. Zostańcie z RMF Max. Reklama.
2: Paweł?
3: Mhm.
2: Powiedz coś po logistycznemu.
3: Spedycja wiedzy, transport kompetencji, dobra praca. Masz w tym biznes.
2: Czyli co?
3: Jak to co? Studia w Wyższej Szkole Logistyki.
2: Zapisz się na studia.
3: WSL. Masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
4: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
5: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: Twój Mercedes ma więcej niż 5 lat? Zadbaj o niego w autoryzowanym serwisie MB Motors i zapłać mniej. Z programem Mercedes-Benz Service Select zyskasz do 25% rabatu na przeglądy oraz wybrane usługi serwisowe. Przegląd klasy S 2020 roku wykonasz już od 1856 zł netto, a klasy A z 2019 roku już od 1340 zł netto. Odwiedź MB Motors Poznań. Szczegóły na mbmotors.pl. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
7: Ty i wiara. Już w czwartek hitowy mecz przy Bułgarskiej. W piątej kolejce PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Razem zapełnijmy na stadion aż po brzegi i wspierajmy kolejorza w walce o komplet punktów. Lech Jagiellonia. Czwartek, 3 września, godzina 20:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Niech będzie nas wuchta!

0: paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: I po reklamie.
4: Cześć, z tej strony Igor.
5: Hello, this is Zina.
6: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
7: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
1: Poznaj 93 i 5 FM.
9: Do wieczora na większe pogodowe rewolucje już nie mamy co liczyć. Zachmurzenie będzie zmienne, małe i umiarkowane, a na termometrach maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie pozostaje niskie, a wiatr powoli powinien słabnąć. W nocy 15 stopni, a niebo ma być pogodne, a jutro zdecydowanie więcej słońca, trochę chmur, a na termometrach też 22 stopnie. W czwartek 20, a na niebie już przewaga chmur i możliwe niewielkie przelotne opady deszczu.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit.

0: To jest taki numer, że jak się jest na weselu, to podłoga naprawdę chrupie. Walk the Moon i Shut Up and Dance za nami w RMF Max.
1: Podłoga albo stawy gości, ale nigdy nie wiadomo do końca.
0: Różnie może być, ale w Chinach, słuchajcie, też całkiem zabawnie, prawie jak na weselu. Tam akurat zrobili olimpiadę robotów. Też było śmiesznie, te roboty się wywalały, dostawały zwarci, ogólnie no komedia pomyłek.
1: No i super, fajnie. Kiedyś się Ekstraklasę dla Beki oglądało, a ostatnio coś spoważniała, to teraz są roboty.
2: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Wracamy do szkoły tej!
6: W Avenidzie czeka wuchta atrakcji. Od 3 do 5 września rozdajemy prezenty za zakupy, gadżety do szkoły i karty podarunkowe Avenidy.
5: A jeżeli znasz poznańską gwarę, możesz wygrać dodatkowo fest nagrody.
6: Przyjdź do Avenidy tej! Szczegóły na avenidapoznań.com.
7: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
8: I twoje też!
9: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.

0: Poznaniu. Dress code white mile widziany. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Tomek!
2: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jaki jest szyfr do uśmiechniętego otwarcia roku szkolnego? Znajdziecie go wspólnie z dziećmi w ETC Swarzędz. Zapraszamy w sobotę, 5 września do emocjonującej, kreatywnej i interaktywnej zabawy Safe pełen skarbów. Od 12 do 18 na uczestników czekają zadania, zabawy oraz upominki ukryte w sejfie. Wypełnijcie 5 września misję pełne radości i wspólnie otwórzcie Safe pełen skarbów. Uśmiechnięty powrót do szkoły wspiera ETC Swarzędz.
7: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
8: I po reklamie.

0: I już 17. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Po popołudniowym fleszu czas na informacje z dużych ekranów. Anne Hathaway zagra u boku Toma Cruise'a. Chodzi o nową odsłonę słynnego filmu Szybki jak błyskawica. Kogo zagra ta znana aktorka?
1: Ma wcielić się w rolę inżynierki oraz właścicielki zespołu wyścigowego, bo w tym filmie Tom Cruise wróci do świata wyścigów prawie 40 lat po premierze oryginału. Wtedy główną postać kobiecą zagrała Nicole Kidman i to wtedy oboje z Cruise'em poznali się, a potem zostali małżeństwem. Od czasu rozwodu nie pojawili się razem na ekranie. Premiera tego nowego wyścigowego widowiska ma już konkretną datę, 2 czerwca 2028 roku.
0: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: To jest RMF Max Poznań.
0: Po wakacyjnej przerwie uczniowie rozpoczynają naukę, a miejscy radni przygotowują się do kolejnych obrad. Wiadomo już, czym zajmą się podczas najbliższej sesji. Ze szczegółami Przemek Wałczyński.
3: Podczas pierwszej powakacyjnej sesji w kolejny wtorek radni będą m.in. dyskutować o przemocy i mowie nienawiści, bo radni chcą, aby rada potępiła pojawiające się w miejskiej przestrzeni postawy antyukraińskie i zaapelowała o debatę bez podsycania wrogości. Radni zajmą się również zmianami w programie Poznań i Zamieszkaj. Mają być dodatkowe punkty dla młodych osób związanych z naszym miastem. Ciekawostką będzie również sprawa sprzed ponad 3 dekad. Radni zadecydują, czy odtajnić protokół sesji z 91 roku, bo po 34 latach nie ma już powodów, aby ograniczać dostęp do tych informacji.
0: W czwartek Lech Poznań zagra przy bułgarskiej z Jagiellonią Białystok. Na stadion najlepiej dotrzeć komunikacją miejską, szczególnie tramwajami. Osoby posiadające bilet skorzystają z przejazdu bezpłatnie przed i po spotkaniu. Pierwszy gwizdek o 20:30, a szczegóły znajdziecie na stronie miasta. Zaczynacie studia lub jesteście w trakcie? To wasz najlepszy czas, przekonują organizatorzy nowego festiwalu w Poznaniu. Młodosfera to wydarzenie, które ma być dla was inspiracją do społecznej aktywności.
4: 3-dniowy festiwal dla młodych, zaangażowanych ludzi z całej Polski. Dla tych, którzy chcą się w jakiś sposób angażować społecznie, którzy jak widzą problem, to próbują go rozwiązać. Dla tych, którzy chcą jakoś partycypować w życiu społecznym. Mimo, że robimy to w partnerstwie z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza, to odchodzimy od wykładów ex katedra.
0: Mówił organizator Patryk Krawczyk. Imprezę zaplanowano od 11 do 13 września na terenie kampusu UAM na Morasku. Wstęp jest wolny, ale wcześniej trzeba się zapisać na stronie wydarzenia. I na koniec tego flesza uczniowie rozpoczęli rok szkolny z nowym miejscem do sportu i rekreacji. Przy szkole podstawowej numer 36 przy ulicy Słowackiego powstało boisko, które ma służyć zarówno podczas lekcji wychowania fizycznego, jak i po zajęciach. Modernizacja ma poprawić warunki do aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. I to wszystko we fleszu RMF Max w tej godzinie. Teraz sprawdźmy prognozę pogody.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: A wiecie, że do kalendarzowej jesieni pozostały 22 dni, a pogoda w tych najbliższych zapowiada się nie najgorzej. Do niedzieli na termometrach będziemy widzieli powyżej 20 stopni, a pogoda nie pozwoli nam się nudzić. Jutro na niebie dużo słońca i trochę chmur, na termometrach 22 stopnie. W czwartek 20, więcej chmur i trochę przejaśnień, a w piątek 23 stopnie i słońce i chmury, ale może mocniej wiać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje.
6: Zobacz, Justynko, jak to leci, już po 17 jest.
7: No patrz.
6: Zobaczcie. Justyna Borycka, Michał Siwek, jesteśmy z wami w kanale nadawczym i za chwilę znowu zerkamy na podsumowanie lata TikTok Songs of the Summer.
7: Będą wakacyjne bęgery, więc bądźcie z nami tutaj, kanał nadawczy.
6: Tymczasem Dab Dogs i How Does It Feel? Jest 17:06.

0: Nie można popełnić błędu, puszczając Eminema. To Not Afraid przed chwilą w RMF Max.
1: Ale to jest moment, słuchajcie, żeby odkryć przed wami teraz hit lata na TikToku. Globalny hit, który pojawiał się w największej ilości rolek. No po prostu można powiedzieć, że młodsze pokolenie odkryło tę piosenkę na nowo, bo hitem lata, czyli Song of Summer, zostaje Katy Perry z numerem The One That Got Away.
0: A to oczywiście wszystko w związku z takim podsumowaniem lata. Jest 1 września, więc idealny moment na to. I to jest podsumowanie od TikToka, czyli te numery, które tam najmocniej wbiły się w pamięć i w serca odbiorców. Właśnie dzisiaj podsumowujemy. The One That Got Away w kategorii Song of Summer. Najlepsza piosenka lata przed wami.

0: Rozwiewam wątpliwości, to nie jest ścieżka dźwiękowa z serialu Słoneczny Patrol, to Kygo z numerem Take Me Back, ale klimat podobny.
1: No jakby generalnie, jeśli to nie brzmi jak lato, to ja nie wiem, co brzmi jak lato, ale wy się będziecie mogli przekonać jeszcze w Poznaniu na Erste Letnich Brzmieniach, bo tam Mrozu, Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i cała plejada gwiazd polskiej muzyki, polskiej piosenki, można powiedzieć. No i jeszcze dwa bilety mamy dzisiaj dla was do rozdania.
0: Czekamy na wasze
1: Festiwal
0: zgłoszenie.
1: Piosenki, no.
0: Można tak powiedzieć. Pytanie, czy się powinno. Erste letnie brzmienia w Poznaniu tam was chcemy wysłać. To już w tę sobotę. A żeby zawalczyć o te wejściówki u nas w RMF Max. Prosta sprawa. Na Messenger RMF Max wysyłacie dowód na istnienie lata.
1: Głosówką najlepiej, tak byśmy poprosili. No i co? I się widzimy, a raczej słyszymy pewnie za chwilę na antenie RMF Max.
0: Szukamy dowodów na istnienie lata, bo niektórzy twierdzą, że już się skończyło, a my uparcie twierdzimy, że nie. Max.
2: Reklama. Hulu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid e-Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
7: Już w najbliższą niedzielę hit kolejki przy Bułgarskiej. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Wielkie piłkarskie emocje, wuchta wiary i niepowtarzalna atmosfera, której nie da się zapomnieć. Wpadnij na Enea Stadion i wspólnie ponieśmy niebiesko-białych do zwycięstwa. Lech Raków. Niedziela, 6 września, godzina 17:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Spotkajmy się na stadionie.
8: To auto wciąż tu stoi?
9: Nie, ono już tu mieszka. Nie jeździ, nie wygląda, tylko zajmuje miejsce.
8: Jeżeli twój samochód od miesięcy zajmuje tylko miejsce, czas zadzwonić. Capral Car 515 111 111. 515 111 111. Legalna stacja demontażu Capral Car. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. Capral Car 515 111 111.

0: Imprezę poleca RMF Max.
1: Ulubiona kuchnia?
2: Wiadomo, włoska.
1: Lody?
2: No, włoskie.
1: Wakacje?
2: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
1: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
2: Fantastycznie!
1: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
4: AI,
3: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Poznań 93,5 FM.

0: Alan Walker i Ava Max budują napięcie i bardzo dobrze, bo tutaj trwała walka z czasem. Jest dokładnie w pół do szóstej, a my właśnie dzwonimy do Anastazji. Mamy numer, kręcimy.
1: Anastazja podobno ma dowód na istnienie lata, którego tak łakniemy 1 września.
0: No jest...
1: Jak dla mnie w ogóle odebranie telefonu przez Anastazję będzie dowodem na istnienie lata. Nie no, Anastazja, no przed chwilą pisaliśmy na Messengerze. No,
0: no
1: daj,
0: właśnie,
1: spokój,
0: no. A my chcemy dać bilety na Erste Letnie Brzmienia.
1: A jak nie odbierzesz, to nie damy. Tylko piosenkę zagramy po prostu.
0: No zabawa jest do zrobienia.
1: Interes jest do zrobienia.
0: Halo, halo?
2: Użytkownik, do którego dzwonisz.
1: Nie... No ale to jest smutna historia.
0: No smutna.
1: Ale jednocześnie nie.
0: A, napisała teraz, że końcówka jednak inna numeru.
1: No to...
0: Dzwoniliśmy w ogóle do kogoś innego, to też śmieszne. Dobra, to próbujemy jeszcze raz. Tak, 691.
1: No to... nie podawaj wszystkim numeru do Anastazji.
0: No tak,
1: ja sobie przepiszę sam, no naprawdę. No.
0: Przepraszam. Zestresowałam się. Przepiszesz sobie? Dobra.
1: Naprawdę, Justyna, to opanuj się troszkę. Ale Anastazja, my dla ciebie wyjątek robimy. Normalnie byśmy drugi raz nie zadzwonili. No nie no, ale jak nas drugi raz wystawi... O, dzień
0: no
1: dobry!
0: Jesteś.
1: Anastazja, wiesz, ile my tu czekamy na ciebie? Ile my walczymy, żeby się z tobą połączyć?
3: Przepraszam, końcówka tego stresu zła.
0: Podałam. No dobrze. Dobrze, ale to już nie podajmy dalej, bo ja prawie się w ogóle tutaj wysprzęgliłam z twojego numeru telefonu.
1: Dobra,
0: ale
1: stop, bo my cały czas nie wiemy, jakie są dowody na istnienie lata, a takie jest clue tej rozmowy. Jakie są te dowody?
3: No taki dowód dzisiaj, że lody mi popłynęły po rękach, które kupowałam dla dzieci w kolejce.
1: No i to jest...
3: I płynęły, no gorąco, no to płynie.
1: Porządny tak dowód, którego każdego filozofa by przekonał. Anastazja, dowód dobry, ale cały czas jeszcze wejściówki twoje nie są. Trzeba zawalczyć o nie w zabawie 5 sekund. Czy jesteś na to gotowa?
3: Mam nadzieję.
0: Zasady są bardzo proste. My zadajemy 3 pytania, a ty masz 5 sekund, żeby odpowiedzieć na każde z nich. Dobra wskazówka jest zawsze taka, żeby najpierw mówić, potem myśleć. I jakoś się to wybroni. Dobra?
3: Okej.
0: No to lecimy z pierwszym pytaniem. Wymień 3 rzeczy, które masz w schowku.
1: Czas, start.
3: Telefon, pomadka, woda.
0: Super.
1: No i super.
0: Bardzo dobrze, tak po żołniersku nawet. Wymień 3 miejsca, w których chciałabyś teraz być.
1: Czas, start.
3: Hel, Gdańsk, Sopot.
0: Czyli głównie jakby Trójmiasto, tam się koncentrują twoje marzenia.
1: W takim, że tak powiem, trójkącie pomorskim się obróciłaś, ale gratuluję w takim razie. Słuchaj, 2 z 3 zadań skompletowane, więc wejściówki są oficjalnie twoje.
3: Super, dzięki wielkie.
1: Matko, ale to było napięcie.
0: 2 bilety na Erste Letnie Brzmienia. Anastazja, super, że się udało.
3: Ja się też cieszę bardzo na
1: Jeszcze nigdy tak nie walczyłem, żeby komuś coś dać, naprawdę.

0: Łapiemy jeszcze to słońce, mówiąc to The Sun w RMF Max. No jeszcze 22 minuty i będzie 18, a ja przyznam, że jestem trochę oburzona. Oburzona 2026, bo dałam ci tutaj batonika czekoladowego, a ty w ogóle nawet nie spojrzałeś na niego. Co to ma znaczyć?
1: Rzeczywiście, nie wiem jak się wytłumaczyć.
0: Taki dobry.
1: Dobry
0: a
1: baton.
0: A nie chcesz jeść.
1: Zjem. Zjedzcie sobie baton i posłuchajcie prognozy pogody też.
2: Reklama. Ulubiona kuchnia?
3: Wiadomo, włoska.
2: Lody?
3: No, włoskie.
2: Wakacje?
3: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
2: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
3: Fantastycznie!
2: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
4: Liceum Technikum za tobą? Może teraz logistyka? Myślisz, że to tylko praca w magazynie? No nie, nieprawda. 8, Kowal, 9:15, projekt logistyczny z ekipą. 12:30, zajęcia. No ale takie, co się serio do czegoś przydadzą. 19, Poznań na pełnej, miasto żyje, a ty razem z nim. I nagle okazuje się, że studia to nie tylko kierunek. To twój wybór, jak chcesz żyć. WSL, masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
7: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
8: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wypilającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
10: Myślisz, że znasz już Zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły Zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
11: Twój Mercedes ma więcej niż 5 lat? Zadbaj o niego w autoryzowanym serwisie MB Motors i zapłać mniej. Z programem Mercedes-Benz Service Select zyskasz do 25% rabatu na przeglądy oraz wybrane usługi serwisowe. Przegląd klasy S 2020 roku wykonasz już od 1856 zł netto, a klasy A z 2019 roku już od 1340 zł netto. Odwiedź MB Motors Poznań. Szczegóły na mbmotors.pl. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
7: Poznaj 93 i 5 FM.
0: A wiecie, że do kalendarzowej jesieni pozostały 22 dni, a pogoda w tych najbliższych zapowiada się nie najgorzej. Do niedzieli na termometrach będziemy widzieli powyżej 20 stopni, a pogoda nie pozwoli nam się nudzić. Jutro na niebie dużo słońca i trochę chmur, na termometrach 22 stopnie. W czwartek 20, więcej chmur i trochę przejaśnień, a w piątek 23 stopnie i słońce i chmury, ale może mocniej wiać.

0: Proszę się absolutnie ze szczęściem nie mijać, ani nie minąć się z grabą, który zaraz zaczyna zmianę w RMF Max po 18:00 same bęgery u nas w RMF Max.
1: To się akurat zgadza, bo tak jest 24/7, a my się słyszymy klasycznie jutro po godzinie 15:00. Kanał nadawczy, dzięki za dziś, Siwek i Borycka. No, to do jutra.
0: Do usłyszenia. RMF Max.
2: Reklama. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze Biedronka.
1: Słuchaj, Marian.
2: No.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hit na Maxa.
4: Poznań 93,5 FM.
6: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Reklamowy chaos na ulicy Obornickiej ma być tylko przykrym wspomnieniem. Urzędnicy biorą się za nielegalne nośniki ustawione obok tej wylotówki.
7: W tej chwili zaczynamy ogromny projekt. Porządkujemy Obornicką. No, zaczęliśmy dzisiaj.
8: No właśnie, porządkować Obornicką. Każdy, kto tam jechał, wie, jak to wygląda. Las tych reklam. Pan tak osobiście uważa, że to się uda tak zmienić, żeby tam było estetycznie?
7: Znaczy, tam problemów jest więcej niż tylko same reklamy, tak? Bo sam pas drogowy, otoczenie pasa drogowego niespecjalnie estetyczne. Jest dużo zabudowy takiej chaotycznej, tymczasowej. W to, co będzie w naszych rękach, na pewno będziemy starali się doprowadzić do ładu.
6: Mówił plastyk miejski Tobiasz Wichnowski w rozmowie z naszym reporterem. Do tej pory urzędnicy nałożyli już kary na łączną kwotę 5 milionów złotych. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Marcelińskiej w Poznaniu jest bezpieczniej i to są dobre informacje dla kierowców. Wprowadzono bezkolizyjny skręt w lewo, dzięki czemu kierowcy nie muszą już przepuszczać pojazdów z naprzeciwka ani pieszych. Zmieniono też oznakowanie i sygnalizację świetlną. Prace kosztowały prawie 340 tysięcy złotych. Masz firmę albo dopiero zastanawiasz się nad jej założeniem? We wrześniu w Poznaniu będzie można za darmo podszkolić się z prowadzenia biznesu, a także dostać indywidualną poradę. Po wakacjach wracają darmowe szkolenia. O szczegółach teraz Przemek Wałczyński.
9: Tym razem miejskie jednostki przygotowały szkolenia m.in. z podatków, prawa marketingu czy sprzedaży, ale także konsultacje z ekspertami i spotkania networkingowe. Z takiej oferty mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby, które dopiero rozkręcają własny biznes. A w kalendarzu są również konkretne działania, m.in. konferencja Męska Perspektywa w Biznesie pod koniec miesiąca. Za tym wszystkim stoją trzy podmioty. Poznań Biznes Partner, Plus Jeden Poznań i Zaułek Rzemiosła. Zajrzyjcie na ich sociale po pełną rozpiskę i szczegóły, jak się zgłaszać.
6: We fleszu RMF Max teraz o poznańskich kąpieliskach, na których będzie bezpieczniej. Nowe kamery poprawią bezpieczeństwo, gdy na miejscu nie będzie ratownika.
10: Osoby, które korzystają z poznańskich kąpielisk, a nasze kąpieliska w tym roku działają do 6 września, będą mogły w najbliższych dniach zauważyć właśnie takie prace, przede wszystkim nad Jeziorem Strzeszyńskim oraz nad Jeziorem Kierskim na plaży parkowej, bo tam będziemy musieli drobne prace ziemne wykonać. Te prace nie powinny przeszkodzić nikomu w korzystaniu z tej infrastruktury nad jeziorami.
6: Mówił Filip Borowiak z Posiru. Montowane teraz urządzenia będą na stałe skierowane w miejscach wejść do wody. W poznańskich parkach pojawią się nowe tabliczki przypominające właścicielom psów o obowiązku sprzątania po swoich pupilach. Oznakowanie przygotowano w ramach miejskiego programu Cater też Poznaniak. Za montaż tabliczek odpowiadają m.in. Rady Osiedli oraz Zarząd Zieleni Miejskiej. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we flaszu RMF Max w tej godzinie.
4: Sprawdź.
5: Sprawdź.
4: Pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Więcej przejaśnień na niebie w Poznaniu. Macie jeszcze trochę czasu, by wyjść na spacer. Słońce zajdzie o godzinie 19.40. Na termometrach od 20 do 22 stopni, a wiatr już słaby, miejscami umiarkowany. Po zachodzie słońca na termometrach 19 stopni, a w nocy 15. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym. Jutro na niebie i słońce, i chmury, ale tych przejaśnień ma być więcej, a na termometrach do 22 stopni. Padać nie powinno.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
13: No dzisiaj bardzo ważny dzień. Przemek Grabowski, witajcie 1 września po 18. Jestem z wami, przynoszę hity, będą nowości, będą kolejne hity lata na TikToku. Przedstawiamy to dzisiaj przez cały dzień. Oprócz tego będę miał dla was również bilety na fajną imprezę, na kolejne występy w strefie 57. A na starcie naszego spotkania też hicior ostatnich wakacji to Piki Becky G, Sorry Papi.

0: ale teraz czas odkryć kolejną kartę. Dzisiaj wraz z TikTokiem przedstawiamy największe hity lata TikTok Songs of the Summer 2026. Jesteście gotowi na zwycięstwo w kolejnej kategorii? No to kogo się śledziło i kogo się słuchało. Oto zwycięzca w kategorii Polish Song of Summer, tak? Najważniejszy polski hicior lata 2026 na TikToku. Nie mogło być inaczej. Oto on, Mata i jego 5 malin. Ale taka wersja, wiecie, taka grzeczna o tej porze.
1: Jak zrobiłem pierwszy diament, to mi umarł dziadek. Jak zrobiłem

to niż moje społeczeństwo smutne. Choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę, bo razem w latach muszę w końcu podbić świat.

0: Piękne trensy w RMF Max, Armin von Buuren i jego Everlasting, a ja mam dla was bilety na kolejną imprezę. Może wakacje się skończyły, ale imprezy na pewno się nie skończyły. RMF Max zaprasza do Strefy 57 w sobotę 12 września. Na żywo na scenie Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie, MK. No i teraz proszę pisać, mój numer SMS 3001, koszt jak zwykła wiadomość, albo Messenger RMF Max. No kogo chcielibyście najbardziej i dlaczego? Dajcie znać, kto na Kaśkę, kto na Zalewskiego, kto może na Darię ze Śląska. To będzie podwójny bilet, słuchajcie. Tak więc Messenger RMF Max teraz albo po prostu SMS 3001. Kto chce moje bilety?
1: Max. Reklama.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: X-Demon Poznań prezentuje White Revolution. Biały wystrój klubu, przebrania, konfetti i wiele, wiele innych. O najlepsze wyselekcjonowane dźwięki zadbają nasi rezydenci wraz z gwiazdą wieczoru. Danzel, znany z hitów Pump It Up czy Put Your Hands Up in the Air. Już 5 września na żywo w X-Demonie w Poznaniu. Dress code white mile widziany. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
6: Świeci się check engine, ABS, airbag i jeszcze trzy kontrolki, których nawet nie znasz. To nie choinka. To znak, że czas zadzwonić do legalnej stacji demontażu Capral Car.
7: 515 111 111.
6: Odbieramy auto za darmo i płacimy gotówką. Capral Car. 515 111 111. 515 111 111.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
9: Tej wiara! Już w czwartek hitowy mecz przy Bułgarskiej. W piątej kolejce PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Razem zapełnijmy na stadion aż po brzegi i wspierajmy kolejorza w walce o komplet punktów. Lech Jagiellonia. Czwartek, 3 września, godzina 20:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Niech będzie nas wuchta!
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
16: Poznań 93

0: Tymasz, Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max. A co ja mam dla was? Kolejne bilety. W tym tygodniu możecie wygrywać ugraby, wejściówki podwójne do strefy 57, Przedkowice koło Krakowa, 12 września. Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przebysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie, MK i Damian, który też tam chce być. Cześć, jak się masz?
1: Siemam, dobrze, witam.
0: Podobno taki smuteczek cię złapał na koniec wakacji.
1: No smuteczek, koniec wakacji, wiadomo.
0: Wszyscy tak mamy czasami, ale okej, chowamy te smutki, słuchaj. Kogo z tego zestawu najbardziej chcesz zobaczyć na żywo i dlaczego?
1: Dlatego chciałbym zobaczyć Darię, bo wszyscy moi znajomi się widzieli, są bardzo, bardzo zachwyceni.
0: A ty nie miałeś okazji?
1: Nie miałem okazji, właśnie dlatego chciałbym ją bardzo zobaczyć.
0: No jej muzyka jest godna polecenia. Daria ze Śląska na żywo to naprawdę klasa. Oczywiście Damian, masz swoją podwójną wejściówkę. Możesz tam kogoś zabrać, tak więc szykuj już czas na 12 września. To będzie piękna sobota na żywo. Ekipa RMF Max też będzie na miejscu. Kogo pozdrawiasz?
1: Wszystkich słuchaczy radia RMF Max.
0: No dziękujemy bardzo i czekamy na relację. Mam nadzieję, że oszalejesz na punkcie. No nie tylko Darii ze Śląska, okej? Okay?

0: Albo ma ten niedawno jedynka na liście Hot Bands, to DJ Moonlight i jego Fordo. A ja rozwiązałem dzisiaj pewną zagadkę. Słuchajcie, wiecie dlaczego wrzesień to wrzesień? Bo wrzesień ma nazwę związaną z wrzosem, bo podobno wrzosowiska teraz potrafią wyglądać bardzo spektakularnie. No w szczególności o wschodzie słońca, kiedy pojawiają się te takie jesienne mgły. Może warto pojawić się niedługo za miastem i pooglądać sobie takie spektakle. Tylko jaka będzie pogoda? Sprawdzimy to za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Paweł?
2: Mhm.
1: Powiedz coś po logistycznemu.
2: Spedycja wiedzy, transport kompetencji, dobra praca. Masz w tym biznes.
1: Czyli co?
2: Jak to co? Studia w Wyższej Szkole Logistyki.
1: Zapisz się na studia.
2: WSL. Masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
3: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
6: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
7: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.
14: Więcej przejaśnień na niebie w Poznaniu. Macie jeszcze trochę czasu, by wyjść na spacer. Słońce zajdzie o godzinie 19.40. Na termometrach od 20 do 22 stopni, a wiatr już słaby, miejscami umiarkowany. Po zachodzie słońca na termometrach 19 stopni, a w nocy 15. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym. Jutro na niebie i słońce, i chmury, ale tych przejaśnień ma być więcej. A na termometrach do 22 stopni. Padać nie powinno. We'll be right back.

0: czy słuchacie teraz RMF Max Solo, czy może w jakiejś grupie, przynajmniej dwuosobowej, ale to jest taki numer, przy którym warto złapać się za ręce i potańczyć w kółku. Można zrobić nawet takie kółko dwuosobowe. Da się oczywiście. Run, Run River, David Guetta, Yalok, wakacyjny hicior. Najnowsze po 20 w kolejnym zestawieniu listy Hot Bands, a za chwilę też świeżo, przebojowo czeka świeży beat od Axwella, jego Whatever Turns You On.
1: Jak zaplanować wolny czas w tym tygodniu w Poznaniu? Jest w czym wybierać. Pora na Tour de Club w RMF Max Poznań. Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu, Brodka z projektem Granda, Grzesiek Turnał z orkiestrą symfoniczną to tylko część line-upu Ersteletnich Brzmień, które już w najbliższy weekend odwiedzą Poznań. Piątek, sobota. Zarezerwujcie czas, bilety jeszcze są. W sobotę wszyscy razem będziecie mogli zaśpiewać razem z Denzelem hit Pump It Up, a także wiele innych hitów, które oczywiście znamy od lat, bo Denzel, legenda elektronicznej muzy, przyjeżdża do Poznania. Oddychacie brokatem, leci w powietrzu konfetti, a od 22 impreza zaczyna się w klubie X-Demon. W klubie Słodownia impreza o nazwie Szkolna Wywiadówka. Brzmi poważnie, ale będzie bardzo klubowo i o to zadba duet DJ Kulterman i DJ Floor. Hausowe brzmienia, wysublimowana selekcja to w Słodowni w sobotę po 22. W sobotę z kolei Nocny Targ Towarzyski zaprasza na wspólne śpiewanie hitów lat 80. i 90. pod gołym niebem, jak to w tym miejscu.
2: Reklama.
3: Twój Mercedes ma więcej niż 5 lat? Zadbaj o niego w autoryzowanym serwisie MB Motors i zapłać mniej. Z programem Mercedes-Benz Service Select zyskasz do 25% rabatu na przeglądy oraz wybrane usługi serwisowe. Przegląd klasy S 2020 roku wykonasz już od 1856 zł netto, a klasy A z 2019 roku już od 1340 zł netto. Odwiedź MB Motors Poznań. Szczegóły na mbmotors.pl. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
4: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Już w najbliższą niedzielę hit kolejki przy Bułgarskiej. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Wielkie piłkarskie emocje, wuchta wiary i niepowtarzalna atmosfera, której nie da się zapomnieć. Wpadnij na Enea Stadion i wspólnie ponieśmy niebiesko-białych do zwycięstwa. Lech Raków, niedziela 6 września, godzina 17:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Spotkajmy się na stadionie.
8: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
9: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
10: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
11: i Klemens prawy
10: meldują się na breloczkach.
9: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: i po reklamie.
1: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Uczniowie wracają do szkolnych ławek, a do swoich ław wkrótce wrócą też miejscy radni. Znamy już plan działania na najbliższą sesję. Jakie tematy będą poruszane, to sprawdził Przemek Wałczyński.
2: Podczas pierwszej powakacyjnej sesji w kolejny wtorek radni będą m.in. dyskutować o przemocy i mowie nienawiści, bo radni chcą, aby Rada potępiła pojawiające się w miejskiej przestrzeni postawy antyukraińskie i zaapelowała o debatę bez podsycania wrogości. Radni zajmą się również zmianami w programie Poznań i Zamieszkaj. Mają być dodatkowe punkty dla młodych osób związanych z naszym miastem. Ciekawostką będzie również sprawa sprzed ponad 3 dekad. Radni zadecydują, czy odtajnić protokół sesji z 91 roku, bo po 34 latach nie ma już powodów, aby ograniczać dostęp do tych informacji.
1: Reklamy na ulicy Obornickiej w Poznaniu mają zniknąć. To już kolejne miejsce, które ma być wolne od reklam. Wcześniej intensywne działania prowadzono na Półwiejskiej.
3: Ponad 80 nośników zostało usuniętych. Dzisiaj było kolejne spotkanie z przedstawicielami jednego ze sklepów sieciówek, które zmieniają wystroje witryn. Są pozdejmowane okleiny foliowe, nielegalne semafory, szyldy, reklamy, no sporo tego jest. Bo to jest wszystko, to są działania, które wynikają z realizacji zapisów uchwały krajobrazowej.
1: Mówił plastyk miejski Tomasz Wichnowski. Dla jednych już niepotrzebne, dla innych na wagę złota. Tysiące używanych okularów zebrali wolontariusze Poznańskiej Fundacji. Teraz zbiory wyruszą do Afryki.
4: Te okulary polecą do Afryki razem z naszymi specjalistami, którzy już jesienią wyruszą operować tam jaskrę i zaćmę. Trafią do najbiedniejszych mieszkańców, najbiedniejszych rejonów.
5: To są okulary, które właśnie często są już niepotrzebne nam tutaj, a w Afryce na wagę złota.
4: Na wagę złota dosłownie, bo jedna para okularów może kosztować w Afryce nawet równowartość miesięcznej pensji.
1: Mówiła w rozmowie z naszym reporterem Justyna Janiec-Palczewska z Fundacji dla Świata. Zbiórka okularów cały czas trwa, bo w planach są kolejne misje do Afryki. Jeśli macie niepotrzebne szkła i oprawki, możecie je przynosić do siedziby fundacji przy ulicy Kramarskiej. Jak z kawałka drewna powstają prawdziwe dzieła, będzie można zobaczyć podczas targów Drema w Poznaniu. Od 8 do 11 września zaplanowano testy narzędzi, pokazy, warsztaty i konkursy, w tym Mistrzostwa Polski we wbijaniu gwoździ. Targi odbędą się w MTP. I na koniec tego flesza jeszcze o urodzinach. W niedzielę 27 września UZA Rzewo będzie obchodzić 720. rocznicę powstania. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11 mszą w kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Po południu o godzinie 16 w parku Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego wystąpi Sławek Uniatowski. Wstęp na koncert jest bezpłatny.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: Do kalendarzowej jesieni zostały jeszcze 22 dni, a te najbliższe zapowiadają się całkiem przyjemnie. Do niedzieli termometry pokażą ponad 20 stopni. Jutro będzie dużo słońca i trochę chmur, na termometrach 22 stopnie. W czwartek ochłodzi się do 20, pojawi się więcej chmur i może też przelotnie popadać, ale na przejaśnienia także możemy liczyć. W piątek 23 stopnie, zmienne zachmurzenie oraz silniejszy wiatr, ale bez opadów.
6: Hej, cześć, witam was wieczorowo po 19, 1 września. Pozdrawiam wszystkich, którzy jutro muszą wstać wcześniej do szkoły. Wszyscy dzisiaj wyglądaliście tak pięknie, na galowo, naprawdę. No to dla was taka energia, klubowa energia w RMF Max. Nowość od Axwella, Whatever Chance.

Hicior ostatnich tygodni, wersja Tempe City, Self-Aware. No i my od rana prezentujemy największe internetowe hity, największe TikTokowe hity wakacji 2026. TikTok Songs of the Summer. Czas na kolejną kategorię, tym razem K-pop. Czy są ze mną fani K-popu? Wiem, że tam jesteście. Oto najważniejszy hicior w kategorii K-pop Summer na TikToku. Tutaj zwycięzcy mogli być tylko jedni. To Cortis w numerze Red. Red, ci, którzy siedzą na TikToku, na pewno kojarzą doskonale. Cortis to K-popowy, pięcioosobowy boys band z Korei Południowej. No i oto największy K-popowy hicior wakacji na TikToku w RMF Max. Cortis w numerze Red.

4 pory roku, Wiktor Waligura, tak już też na jesień w RMF Max. No, wczoraj i dzisiaj to były pierwsze testy dla kierowców. Wczoraj na stacjach benzynowych, dzisiaj już bez kolejek, jest już drożej. Dzisiaj też już chyba zauważyliście zwiększony ruch, a jutro to dopiero się zacznie, jak trzeba będzie dojechać na 8. Trzymam kciuki, żeby nikt się nie spóźnił i oczywiście mam nadzieję, że w drodze do szkoły będzie wam towarzyszyć RMF Max, bo przecież mamy nowy poranny program, tak więc jak tylko powiecie sobie dzień dobry, słuchacie RMF Max. A wieczorem wracacie do graby, dziękuję. Dla tych, co za kółkiem z nami, za chwilę Harry Styles, jego As It Was.

wakacyjna impreza działa się przy tym numerze Pepas od Faruko. Okej, może wakacje się skończyły, ale teraz muszę sobie zacząć planowanie. Naprawdę, po wakacjach, tak statystycznie okazuje się, wiele osób od razu zaczyna planować kolejny urlop, przynajmniej tak w głowie, bo okazuje się też, że samo oczekiwanie na wyjazd potrafi być naprawdę przyjemne. Czasem najlepszym lekarstwem na koniec wakacji jest właśnie rezerwacja może następnych, a jak nie, to przynajmniej takie podróże palcem po mapie. Do tego zachęcam Was wieczorowo i teraz coś na ostatni dzień lata. Gips, Ego i For Money w RP.

0: Brazylijczyków z Dub Dogs, ich How Does It Feel? Teraz wiadomości dla grzybiarzy. Słuchajcie, grzybiarz mi oznajmił jasno, że grzyby to nie potrzebują wyłącznie deszczu, okej? Liczy się również temperatura, wilgotność i to, co działo się w lesie przez poprzednie dni. To nie jest tak, że jak popada wieczorem, to jutro będzie wysyp. No właśnie, ale jaka będzie pogoda, czy taka akurat na grzyby? Sprawdzimy to za chwilę w RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
5: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Buddy Talk oraz Freedom. Razem z nami już w sobotę 12 września na żywo. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: Szkołę ogarniamy.

0: zakup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: I po reklamie.
2: Do kalendarzowej jesieni zostały jeszcze 22 dni, a te najbliższe zapowiadają się całkiem przyjemnie. Do niedzieli termometry pokażą ponad 20 stopni. Jutro będzie dużo słońca i trochę chmur, na termometrach 22 stopnie. W czwartek ochłodzi się do 20, pojawi się więcej chmur i może też przelotnie popadać, ale na przejaśnienia także możemy liczyć. W piątek 23 stopnie, zmienne zachmurzenie oraz silniejszy wiatr, ale bez opadów.

0: najmniej. Głosuj oczywiście, Zalia typuje jedynkę tego tygodnia w RMF Max. A co się dzieje aktualnie? Sprawdzimy to dosłownie za kilka chwil. Za moment startuje nowe wydanie listy Hot Bands, nowa dziesiątka, premiery, nowości, których może nie słyszeliście. Sprawdzajcie i głosujcie na swoich faworytów pod rmfmax.pl. 3, 2, 1 i lecimy z hitami. RMF Max.
1: Z nami nie przegapicie najważniejszych imprez tego tygodnia w Poznaniu. Pora na Tour de Club. Zapraszam, tu Fiołas. Czwartek to czeksowanie w klubie Czekolada Poznań od studentów dla studentów. Parkiet przejmują Wojtyła i DJ OG. Wejście za free z legitymacją studencką. Piątek to Silent na Wolności. Jak co tydzień na Placu Wolności, jeśli tylko pogoda pozwoli, Silent Disco startuje o godzinie 22. Pięć kanałów, najnowsze słuchawki i oczywiście wasz wybór, do którego kanału bawić się chcecie. Piątkowa noc na Nocnym Targu Towarzyskim to noc rezydentów. Moment i Jerry zagrają Freak Show, tak nazywa się wieczór piątkowy. W Tamie za to zakończenie lata zaplanowano na 2 dni. W noc piątkową zadbają o muzę Kilarska i Blue Softcore, natomiast w sobotę Indecorum i Jakub. Start o godzinie 23. Klub Pacza w noc sobotnią zaprasza na połączenie dwóch styli. Klubowy to Daso na głównej scenie, a na scenie czerwonej Cecha zadba o muzę R&B.

0: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
2: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
10: Dobry wieczór, po 20:00 dzisiaj jeszcze na luzie. Proszę się nie stresować, jeżeli ktoś jutro ma od razu na 8:00 albo na 7:30. Przemek Grybowski, witam Was wieczorowo w RMF Max. Przed Wami nowa dziesiątka listy Hot Bands już wrześniowa. Fajne nowości. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwiera nam dzisiaj Tobi Romeo, jego taneczna nowość Fly High.

0: O spadających gwiazdach był to kawałek. Nowości w poczekalni listy Hobbent. Falling Stars wraca do nas Wiz the MC. Kto pamięta jego Show Me Love, Show Me Love? Wiz the MC uwielbia hip-hop, ale miksuje także house, deep house i afrobity. White nie robi na razie afrobitów. Jest w zestawieniu listy Hobbent z ekipą. Tutaj także Palar, Vivi Simon i Mercury. To coś, to dzisiaj dziewiątka. RMF Max 9, numer 9.
1: Piszę do ciebie, śpisz.

Taką energię macie w RMF Max, wieczorową Ring My Bell dla tych, którzy pakują już książki i zeszyty na jutro. Aj, czy ósemka w zestawieniu. Teraz kolejna muzyczna premiera tego tygodnia. Alex Warren w Wielkiej Brytanii ostatnio sięgnął po jedynkę i być może uda mu się również z miejscem pierwszym w tym tygodniu u nas w Polsce na liście Hot Bands. Macie go teraz w RMF Max. Nasza nowość. Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Kiedy już siedział za fortepianem Kygo, jego Take Me Back, to siódemka w zestawieniu listy Hobbence. Zostańcie z nami, bo za chwilę sprawdzamy, gdzie lądują topiki Becky G w numerze Sorry Papi. No i będzie też coś dla fanów trendsu, Armin van Buuren i kolejna klubowa premiera. Słuchajcie, wraca ten DJ, zawsze z wiadrem na głowie. Który kto? Nie Steve Aoki. Steve Aoki to ten, który rzuca ciastem. Wraca Marshmello, to przed wami w RMF Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
17: I po reklamie.
18: Z tej strony Krzywu.
19: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
20: Hi, this is Denzel.
21: Hey yo, this is Eminem.
22: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
23: Poznań 93.5 FM.

Prima Ballerina, to Margaret i jej nowości w poczekalni listych obęc. Głosujecie na rmfmax.pl. Za chwilę na miejscu piątym Somber, jego My Body Isn't Ready. I dzisiaj posłuchałem sobie tego naprawdę głośno i coś mnie tak uderzyło. Uderzyło mnie pewne podobieństwo, że przecież już gdzieś mogliśmy słyszeć coś bardzo podobnego. I już wiem, gdzie to słyszałem. Posłuchajcie tego. To jest jeden z największych hitów zespołu Coldplay.

Chris Martin i przyjaciele z Coldplay w niezapomnianym Yellow. No i teraz posłuchajcie, jak leci Somber. Czy słychać pewne podobieństwo? Bo wydaje mi się, że tak. My body isn't ready.

Kolejna we wtorek, 1 września w RMF Max. Wraca do nas tajemniczy DJ Marshmello, a śpiewał Cameron Whitcomb, reprezentujący Kanadę. Halo! Marshmello udowadnia, że jako DJ potrafi łączyć talenty, no i muzykę różnych gatunków. I teraz czeka na szybki debiut w zestawieniu listy Hobbens rmfmax.pl. Tam głosujecie, przed wami nowa jedynka, nowość odrobina Szulca też. A pierwszą trójkę otwiera dzisiaj Dawid Podsiadło na błysk.

0: Pięknie to wleciało. Robin Schulz odświeża klubowy klasyk. Robin Schulz i Watermaty w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Polecam wam Take It Slow i czekam na głosy także teraz na rmfmax.pl. To jest mega nuta, która moim zdaniem powinna pojawić się bardzo szybko w zestawieniu. Na miejscu trzecim, 1 września, Dawid Podsiadło na błysk. Na drugim Swedish House Mafia, Lykke Lee. Przepięknie. Happiness is so sad. A na miejsce pierwsze, 1 września, wracają DJ Goya, Jason Derulo i Melody. Ich hipnotyzujące Michiko.
1: One. Numer jeden.

0: Chico, Chico, dziękujemy za wszystkie głosy, Chico i Chica. Jason Derulo i ekipa wraca na szczyt listy o Bence, zostańcie z RMF Max. Mam dla was dużo fajnych nowości, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Planujemy taneczne siły na cały tydzień w Tour de Club w RMF Max Poznań. Zapraszam, Artur Fiałkowski. W sobotę wszyscy razem będziecie mogli zaśpiewać razem z Denzelem hit Pump It Up, a także wiele innych hitów, które oczywiście znamy od lat, bo Denzel, legenda elektronicznej muzy, przyjeżdża do Poznania. Oddychacie brokatem, leci w powietrzu konfetti, a od 22 impreza zaczyna się w klubie X-Demon. Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu, Brodka z projektem Granda, Grzesiek Turnał z orkiestrą symfoniczną to tylko część line-upu ersteletnich brzmień, które już w najbliższy weekend odwiedzą Poznań. Piątek, sobota, zarezerwujcie czas, bilety jeszcze są. W klubie Słodownia impreza o nazwie Szkolna Wywiadówka. Brzmi poważnie, ale będzie bardzo klubowo i o to zadba duet DJ Kulterman i DJ Floor. Hausowe brzmienia, wysublimowana selekcja to w Słodowni w sobotę po 22. A jeśli czujecie sentyment do muzy lat 80. i 90., Nocny Targ Towarzyski zaprasza na wspólne śpiewanie pod gołym niebem również w sobotę.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
7: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
8: Ja nie mogę!
6: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
12: Poznań 93 i 5 FM.

Od rana prezentujemy wam listę TikTok Songs of the Summer 2026. I czas na ostatnią kategorię, na ostatnią kartę, którą odkrywam dzisiaj wieczorem. Czas na najlepszego nowego wykonawcę, do którego należy przyszłość. I kto tutaj wygrywa? Kto był najpopularniejszy w tej kategorii? Oto ona, Slater w numerze Dance, dziewczyna, która zaczynała w domu, a dzisiaj zna

0: Dwa dni, tabletka wieczorowa w RMF Max. Okej, jeszcze dwa dni, wtorku nie liczę, środa, czwartek i w końcu weekend. Pierwszy weekend na starcie roku szkolnego. Szybko zleci i mam nadzieję, że nie będzie jeszcze aż tak dużo i aż tak trudno w szkole przez te wszystkie pierwsze dni. No trzeba się jakoś rozkręcić. Za chwilę dla tych, którzy powoli się pakują jutro na ósmą, Alan Walker, Ava Max, ich Fate.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
8: ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: I po reklamie.
13: Z tej strony Krzywu.
14: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
15: Hi, this is Denzel.
16: Hey yo, this is Eminem.
14: Cześć, tu Natalia.

0: Zabiorę cię właśnie tam, Fukaj i Vito Bambino wieczorowo w RMF Max, a ja chciałbym zabrać was na podróż do Berlina, tak wirtualnie. To właśnie tam tworzą bracia z duetu Fastboy. Mówi się, że Berlin to takie bardzo imprezowe, kolorowe miasto, ale mogłoby być tam trochę bardziej czysto. No może tak, na pewno w Berlinie, jeśli chodzi o kulturę oraz imprezy, jest bardzo różnorodnie, każdy znajdzie tam coś dla siebie i podejrzewam, że chłopaki z ekipy Fastboy odwiedzają najbardziej popularne berlińskie kluby. Macie ich teraz w RMF Max, Fastboy w kawałku Music Sounds.
1: To jest nowość RMF Max.

Self Aware, wersja Tempercity w RMF Max. Za chwilę Felix Jen. No i mega klasyk o tej porze, niezapomniane Ecstasy od ATB. No i jeszcze chyba najważniejsza show biznesowa wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Otóż ława przysięgłych w Las Vegas ogłosiła koniec procesu zabójcy Tupaca. Okazał się nim być Dwayne Keffi D. Davis, który został uznany za winnego morderstwa rapera Tupaca. To on stał za całą akcją. Oddano do jego samochodu 13 strzałów. Keffi D. osobiście nie pociągał za spust, ale zorganizował całą akcję, która miała być zemstą za pobicie jego siostrzeńca. Grozi mu dożywocie. Sprawa trwała naprawdę długo, bo Tupaca zastrzelono 13 września w roku 1996.

0: Tymasz, rządzą u nas Gips, Kukor i Jonathan. A co ja mam dla was w RMF Max? Już mówię, po 22 jeszcze więcej dobrego bitu, a jutro będą fajne nowości, wasze ulubione kawałki, kolejne wydanie listy Hot Bands, no i bilety do strefy 57, słuchajcie. Tak więc proszę być z nami popołudniowo, po szkole, wieczorowo. Przemek Grabowski, zapraszam was w środę od 18. Do usłyszenia, cześć.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
1: Nie wierzę!
4: 15 tysięcy złotych!
5: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
3: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Śnieżnobiały uśmiech.

0: wysoki? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Kwiatkowski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

0: co?
1: Fajnie, że dzwoni się z piąta, ale to miły gest. Mówisz Warszawa tej nocy, to jakiś dziki rejs. Jedziesz Uberem, ja czekam w domu jak zbity pies. Chcę cię znowu opartą, teraz o szybę mieć.

Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To